0: zanim zarobił miliony na scenie, Rod Stewart imał się różnych prac fizycznych, między innymi był grabarzem na cmentarzu w Londynie. No a my, zanim nas poniedziałek ten przekopie i nam dokopie, to budzimy się przy takich miłych przebojach jak ten, w Radiu Złote Przeboje.
1: No i jeśli ktoś jeszcze czuje o pary weekendu, no to zagramy Fun Factory, bardzo imprezowy numer już za kilka chwil, a wcześniej dla tych, którzy chińską zupkę z Radomia jedzą, China Girl, Davida Bowie, bądźcie blisko.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
4: Pokaż mi technologię przyszłości.
3: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
5: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Coraz więcej aut idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nie lepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
14: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy nowy milionowy rekord w kraju. Od soboty ktoś z naszych rodaków jest dużo, dużo bogatszy.
2: Dokładnie o 44 794 855 zł. Taka wygrana padła w lotto. No i tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat. Kto wygrał takie pieniądze? Oczywiście nie wiadomo.
3: Oczywiście, bo z milionerami jest jak z grzybiarzami. Każdy ci powie, że on nic nie znalazł, ale będą znaki.
1: Tak, właśnie pytanie, jakie te znaki?
3: No, no na przykład milioner chodzi na grzyby wtedy, kiedy inni idą do pracy, nie? No.
2: Ja jako milionerka zatankowałabym do pełna.
1: Ja bym nareszcie chyba zrobił remont łazienki, oczywiście na urlopie.
3: Oczywiście,
1: no i pytanie do was. Po jakich znakach można by było poznać, że wy wygraliście takie rekordowe miliony? Dzwońcie pod 22 4 4 i 3 0 albo piszcie mailowo. Adres poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Po jakich znakach można by poznać, że zostaliście milionerami? Za najciekawszy wyślemy złotą kawę porannego programu. Też ekskluzywną. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat.

0: Nawet jeśli nałożycie na ten dzień tyle make-upu, co Boy George na twarz, to i tak nie przykryjecie faktu, że to jednak poniedziałek. Boy George, Culture Club w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 5:07, a teraz o poranku rozwijamy czerwony dywan i zaglądamy do Gdyni.
1: Będzie filmowo, gwiazdorsko i z dużymi emocjami. W Gdyni rusza dzisiaj festiwal, na którym poznamy najlepsze polskie produkcje. Więcej o tym festiwalu już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji. Dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: 21 września mamy dzisiaj i to jest poniedziałek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Policja zatrzymała 52-latka w związku z postrzeleniem dwóch osób w Małopolsce. Moskwa grozi kolejnymi uderzeniami na Kijów. Wielkie kino wraca do Gdyni. Dziś startuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Stało się to w małopolskim Bukownie. Mężczyzna miał strzelać do dwóch mężczyzn wczoraj około 17. 36-latek ma rany nogi, a 44-latek ręki. Lżej ranny zeznał, że nie znali napastnika, zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. Napastnik przyznał się. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka między mężczyznami. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada to minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
9: Tą aplikację cell-broadcastingu, tą funkcję cell-broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
8: Resort pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce, remontowane są też schrony. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony zapowiada nasilenie ataków rakietowych na Kijów. Groźby rosyjskiego resortu obrony padły po kolejnej fali zmasowanych ataków na Ukrainę. Przez cały weekend Rosja ostrzeliwała terytorium Ukrainy, powodując ofiary śmiertelne i wielu rannych. To będzie tydzień pełen filmowych wrażeń. W Gdyni rusza dziś Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów. 8 produkcji pojawi się w konkursie Perspektywy, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
10: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino. Duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach. Aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów. A do tego bardzo dobry balans, bo do tego oczywiście filmy twórczyń, których już znamy, lubimy, czekamy na ich nowe filmy.
8: Konkurs główny rozpocznie film Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych potrwa do soboty.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki Ekstraklasy. Kolejusz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem aż 5-krotnie pokonał bramkarza rywali. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Liderem jest wciąż Górnik Zabrze. Siatkarze Rumunii sprawili sporą niespodziankę w Sofii, awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonujący gładko Ukrainę 3-0. W ćwierćfinale Rumunia zagra z Francją, która pokonała Portugalię 3-0. W sobotę awans do ćwierćfinału wywalczyły Polska i Niemcy. Jutro obie ekipy zagrają o półfinał.
11: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
13: Coraz większego ruchu o tej porze trzeba spodziewać się w centrum Łodzi. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Ogrodową i Wschodnią. Dużo aut będzie też na Żeromskiego, Kościuszki, Bulczańskiej czy w okolicach Nawrot i Sienkiewicza. Ciężko jedzie się też przez Przędzalnianą na skrzyżowaniu Kopcińskiego i Marszałka Piłsudskiego. Też aut przybywa.
11: Pogoda w Łodzi.
13: Około 10 stopni mamy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj nie będzie dużo cieplej, bo 14 możemy spodziewać się maksymalnie, a do tego w kolejnych godzinach prognozowane są opady deszczu. Chmury będą dominować przez większość dnia, no ale opady mają skończyć się o 11, później wrócą koło 17. Parasol, myślę, dzisiaj będzie zdecydowanie potrzebny. Wiatr do tego też może nam się dawać trochę we znaki.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
7: Dzień dobry, po 7 dowiecie się, kto się pali do roboty i dlaczego prawie nikt. W dodatku nie tylko w poniedziałek.
0: Po 7 pojawi się też u nas, uwaga, biznesowy plecak prestiżu. Po co on komu i co się w nim zmieści? Powiemy w naszym porannym programie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 7 gramy Milan Farmer.

0: Do roboty, do roboty. Taki mam apel, ale czy aby na pewno z uśmiechem idziemy do tej roboty, to się teraz okaże.
1: Według najnowszych badań zaledwie 18% Polaków wykonuje swój wymarzony zawód z dzieciństwa.
2: Mało.
1: Około 82% osób nie pracuje w wymarzonej profesji.
2: Ojejku. No pamiętajmy, ciężko jest znaleźć wymarzoną pracę, jeśli twoim marzeniem jest nie pracować w ogóle. Teraz będzie przepój, przy którym zdecydowanie będzie milej zacząć ten dzień roboczy, poniedziałek, i zakasywać rękawy. Do roboty, do roboty.
0: Do roboty.
2: Aha, Zaci w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 13 po 7.

0: Aneta, Annie Fried, Björn i Benny to nie są imiona dzieci z Bullerbyn, to są imiona członków ABBY. Uwaga teraz, łączny wiek członków zespołu ABBA w tym momencie wynosi 312 lat, ale przy Rolling Stonesach to są młodziki.
1: Oczywiście, oczywiście, ale gdyby tak zamiast w zawody osobiste zajrzeć im na konta, to by było dużo, dużo więcej. A tymczasem my, ludzie poradni, ludziki poradne, poniedziałkowe do roboty i o nas będzie piosenka, która pojawi się za kilka minut. Malciki! No, kochani, posłuchajcie i bądźcie z radiem Złote Przeboje. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września. To twój nowy

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Reklama. Raz, dwa, trzy!

0: Wybieracie się do pracy o 7.30?
1: Niechętnie
0: poniedziałek jest. Jeśli wybieracie się do pracy, to musicie wiedzieć, że nadszedł koniec aktówek i innych biznesowych neseserów, teczek i walizeczek.
2: W świecie biznesu modne są teraz plecaki.
0: O, no proste.
2: Jest to odpowiedź na zmieniający się styl życia. No, sygnał, że jesteśmy nowocześni, dynamiczni, gotowi na wyzwania, no tak, i mobilni.
1: Tak. Można tu dorabiać różne filozofie, naprawdę można, ale prawda jest taka, że w plecaku mieści się dużo więcej masła, kawy i oleju na promce. I tu stawiamy kropkę i gramy Sandrę. In the heat of the night. Dzisiaj, tak, poniedzieli. O matko, jak myśmy przetrwali tą niedzielę bez sklepów. W poniedziałek otwierają, można znowu ruszyć na zakupy. Za 28 minut. Będzie 8:00.

0: pieprzyku, ich poznacie. Takie muzyczne, późne baroko rokokoko, czyli zespół Army of Lovers ze Szwecji w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Chociaż jak my mówimy na szwedzki pop?
1: Pop top. Ponieważ szwedzkiego popu, ja kiedyś szukałem szwedzkich zespołów popowych w encyklopedii i znalazłem 8, ale tylko na literę A. Już z szukania dalej w dalszych częściach alfabetu zrezygnowałem. Pop top wróci zapewne niedługo, ale nasza polska Urszula i jej za twoje zdrowie mała już za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy korki.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Sztabka Moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
17: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Zdecydowanie więcej czasu potrzebujecie teraz, żeby przebić się przez centrum miasta. Utknąć można na Zachodniej, Ogrodowej, a także w okolicach Narutowicza, Tuwima, Kościuszki i Wólczańskiej. Ciężko jedzie się też Wojska Polskiego. Zatory pojawiają się już na skrzyżowaniu Marszałków, a także w okolicach Dąbrowskiego i Śmigłego Rydza.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy w Polsce nowy rekord wygranej losowej. Ktoś za szóstkę trafioną w sobotę dostanie prawie 45 milionów złotych. Łatko jedyna. W związku z tym włączyliśmy sobie tryb marzeń, proszę państwa. I dzisiaj wyobrażamy sobie, co to, że to my trafiamy tą szóstkę. I teraz tak, tradycyjnie nic nikomu byśmy nie powiedzieli, prawda? Ale byłyby znaki i o te znaki was pytamy. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Cześć, jakbym wygrał taką kwotę, to uzyskałbym zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i prawie ze skarbówki.
1: Prawie.
3: Ja to chodził na pewno o 10.13 roku przed domem. Złotym kubku pijąc waszą kawę.
4: Założyłabym pióropusz i taniec indiański wykonałabym w koło swojego ogródka. O ma.
5: Podoba nam się spacerowanie w szlafroku przed domem w stylu Tonego Soprano. A teraz kolej na was. Gdybyście wygrali w lotka ponad 44 miliony, to po czym można by było poznać to w waszym przypadku? Jakie byłyby te znaki? 22, 4, 4 i 3, 0.

0: I feel good. Kto się czuje dobrze w poniedziałek? Ręka do góry? Nie widzę. James Brown na dzień dobry za 5:08, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Polscy piłkarze wracają do gry. Przed nimi mecze w Lidze Narodów. I to aż 4 spotkania. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 8:00.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmajer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: 21 września mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Stała baza USA w Polsce, coraz bliżej o jej lokalizacji mogą zdecydować najbliższe dni. Saperzy usuną dziś niewybuch z II wojny w Szczecinie, będą utrudnienia. Liga Narodów, czas start. Przed polskimi piłkarzami 4 mecze. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może też być jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Wybory do Dumy Państwowej wygrała bez zaskoczenia partia Jedna Rosja, będąca zapleczem politycznym prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała, że ugrupowanie otrzymało ponad 57% głosów. W Szczecinie saperzy będą dziś usuwać niewybuch z II wojny światowej. Akcja zacznie się około 10:00 i będą utrudnienia w ruchu. 250-kilogramowa bomba lotnicza została znaleziona w piątek w lesie w pobliżu węzła Kijewo i ulicy Szosa Starogardzka. Zanim saperzy zaczną swoje działania, policja zamknie okolice dla ruchu. Utrudnienia mogą potrwać około pół godziny. W Warszawie rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed biało-czerwonymi 4 mecze w Lidze Narodów. Trener Jan Urban planuje sprawdzić kilku młodych zawodników, ale jak sam podkreśla, to nie znaczy, że wynik nie ma dla niego znaczenia.
6: Zawsze zwycięstwo będzie priorytetem. Nie będzie takiej sytuacji, że eksperymentujemy. Nieważny jest wynik, no nie.
5: Przed piłkarzami 4 mecze na tym zgrupowaniu zagrają ze Szwecją, Rumunią i dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną. Ten najbliższy mecz w piątek właśnie z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie na Stadionie Narodowym.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Cały czas tłoczno jest na ulicach Łodzi i żeby przebić się do centrum, trzeba mieć trochę więcej czasu. Utknąć można na telefonicznej przypalki, ale też na całym rondzie Solidarności. Ciężko jedzie się też Limanowskiego przy Włókniarzy i zdecydowanie tłoczno jest przy Zachodniej, Lutomierskiej, Ogrodowej czy Pruchnika. Postoicie też na pewno na Nieciarnianej.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Chmury zdecydowanie będą dzisiaj dominować przez cały dzień na niebie w Łodzi. Były jakieś niewielkie szanse na przejaśnienia wcześniej, ale chyba nie ma co się na nie nastawiać. Do tego możliwe będą niewielkie opady deszczu koło 13, ale nie potrwają one długo. Na termometrach mamy teraz około 10 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 14, więc nie będzie już dużo cieplej, ale zawsze coś. Wiatr za to może nam się nieco dawać we znaki.
0: Radio Złote Przewoje 101,3 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej. Jak się dowiecie, ile my Polacy pracujemy, to się normalnie nam wszystkim odechce.
2: Oj, odechce. Po ósmej też poznacie pokarm, który ma kalorie ujemne, czyli jesz i chudniesz. A? Takie cuda to tylko w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 8, a teraz zaśpiewa Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Prawda, tylko prawda i cała prawda teraz o nas, Polakach, nie będzie miło, ale za to nie będzie lekko też.
1: Z danych, które regularnie publikuje Główny Urząd Statystyczny, wynika, że przeciętny dorosły Polak dzisiaj pracuje więcej niż 10 lat temu.
2: No, więcej
1: ma też obowiązków domowych, ale za to mniej odpoczywa. No brawo my.
2: Brawo. Jak mówi stare przysłowie, praca z ochotą przerabia słomę na złoto. Ale drobnym druczkiem dopisano, jak człowiek przez lata zasuwa równo, to ma z roboty nie złoto, lecz państwo sobie to powiedzą, a my sobie zagramy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Maryla Rodowicz. O ile się orientujemy, to pani Maryla pracuje od zawsze. 13 po 8.

0: Jennifer Lopez, dla przyjaciół w skrócie J-Lo, która w poniedziałki wygląda świetnie. No musi tak być, gdyż pozostałe dni tygodnia wygląda bosko. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, gramy tak, żeby postawić całą Polskę na nogi. 21 po 8.
1: Dzień dobry, za chwilę wam zagramy jeden z przebojów, naszym zdaniem jeden z najlepszych przebojów zespołu OMD, a potem komuś z was wręczymy złotą kawę w nagrodę za udział w porannej dyskusji. Bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić
14: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy gorący temat, gdyż mamy w Polsce nowy rekord wygranej i w związku z tym włączyliśmy tryb marzyciela. Gdybyśmy to my wygrali 40, prawie 5 milionów złotych, to byłyby znaki i o te znaki pytaliśmy was przez cały poranek. Czas na podsumowanie.
2: Jakbym wygrał taką sumę w Totka, to dla niepoznaki wziąłbym kredyt.
3: Znaki były takie, żebym miał lanosa w gazie, ale lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia. Gdybym ja taką kasę wygrał, to bym w końcu...

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan.

0: od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Cały czas tłoczno jest Limanowskiego w stronę zachodniej i na samej zachodniej też trzeba będzie trochę postać. Podobnie sytuacja wygląda na Ogrodowej, Wschodniej czy w okolicach Kościuszki, Wólczańskiej i Struga. Ciężko jedzie się też przez Narutowicza, skrzyżowanie Marszałków. Więcej czasu potrzebujecie też, żeby przejechać Kielińskiego.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: to Feller, westchnął Seller. To nie będzie nic o Britney Spears, to będzie o czymś zupełnie innym. Coś powiemy z sensem. Uwaga, wychodząc naprzeciw potrzebom organizmu wywołanym chłodem, ciemnością i jesienną zamianą zielonego w żółte i brązowe, mamy wiadomość ratunkową.
1: Ale to mądrze powiedziałeś. Słuchajcie, trawienie Sellera zużywa więcej kalorii, niż on sam zawiera.
0: Niesamowite.
1: Czyli Seller ma ujemny bilans energetyczny. No i po prostu chudnie się od niego.
2: Czyli jeśli na przykład dodać takiego selera do chipsów, to wiecie, co wyjdzie? Bestseller!
0: Bierzemy,
2: tak. To piosenka teraz też z ujemnym bilansem energetycznym. Mniej niż zero i Lady Punk w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest poniedziałek za 7:09.

0: już 7 października premiera filmu Mniej Obcy o chłopakach z Lady Punk. 5 minut niecałe zostało do 9, a teraz uwaga, u nas informacja, przed którą z góry ostrzegamy z naciskiem na góry.
1: A zdjęcie z gór może skończyć się mandatem, słuchajcie. No turyści chwalą się w sieci wejściami w miejsca, do których nie wolno wchodzić, ale strażnicy czuwają. Jak to wszystko działa, o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
3: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
13: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 21 września mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, na zegarach punktualnie 9, a w radiu Złote Przeboje. Wiadomości i Iwona Barańska.
5: Nowa próba dyplomatycznego przełomu. Trump spotka się z Zełenskim twarzą w twarz. Złote lwy czekają. W Gdyni rusza dziś festiwal filmowy. Internet pomaga wytropić turystów łamiących przepisy w Tatrach. Będzie kolejna próba zakończenia wojny na Ukrainie. Na zapleczu sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w cztery oczy mają się spotkać Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy spotkanie może wiele zmienić i nawet jeśli nie zakończy wojny, to może sprawić, że, jak to wyraził, dojdzie do poważnej deeskalacji. Pokaz filmu Jana Holubka Dziki, Dziki Wschód otworzy wieczorem Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta produkcja wraz z 15 innymi powalczy o Złote Lwy. Tematyka poruszana przez twórców jest bardzo szeroka, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
6: Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie.
5: Jury konkursu głównego przewodniczy Krzysztof Zanussi. Festiwal potrwa do soboty. Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło już 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami oraz przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony. Pojutrze początek jesieni. W tym roku ma ona być wyjątkowo ciepła. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Klimatolodzy tłumaczą, że to efekt coraz wyższej temperatury globalnej i napływ powietrza z nad Afryki. Gdy zderzy się ono z typowo jesienną masą chłodu, może jednak dojść do intensywnych burz, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7: Polska jest w takim miejscu, gdzie do tych zderzeń stosunkowo często dochodzi. Wraz ze wzrostem temperatury powietrze najczęściej zawiera w sobie większą ilość wilgoci. Te dwa elementy powodują sytuację, w której tej energii jest naprawdę dużo, no i te zjawiska mogą być dramatyczne.
5: Ekspert dodaje, że woda, która w Polsce wyparuje, może przynieść opady, ale za granicą, a wtedy u nas w związku z wysoką temperaturą wydłuży się okres suszy i zagrożenia pożarowego.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Poważne kontuzje kadrowiczów jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania reprezentacji Polski. Biało-czerwoni dziś zbiorą się w Warszawie, bo przed nim jeszcze 4 mecze w Lidze Narodów. Ale wiadomo, że nie przyjedzie Kamil Grabara, który zerwał więzadło krzyżowe. A Adrian Benedyczak, napastnik Kasim Pasy, który świetnie zaczął ten sezon, złamał nadgarstek. Gorące derby Madrytu. Wygrało Atletico 2-1, ale więcej niż o meczu mówi się o kontrowersyjnym sędziowaniu. Real kończył mecz w dziesiątkę, a arbiter zdaniem królewskich nie pokazał gospodarzom dwóch ewidentnych czerwonych kartek. José Mourinho na konferencji pokazywał zdjęcia obu sytuacji, a klub wydał nawet oświadczenie w tej sprawie. Real do Barcelony traci już 6 punktów.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Ochłodziło się. W górach na przykład sypie śnieg. Dzisiaj na termometrach od 13 stopni w Krakowie, 15 w Warszawie i Lublinie, do 17 w Szczecinie i Gdańsku. Wszędzie może popadać deszcz, a na wybrzeżu silny wiatr.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Serio? Czy my dobrze słyszeliśmy?
1: No serio, nie, serio, to już koinki szukajcie.
2: No to tak, słuchajcie, niech kawa będzie mocna, niech poniedziałek będzie krótki. Tak. Żeby było co robić i nas oczekać, to po 9 powiemy, jak i kiedy zdobyć u nas bilety na super koncert.
3: Cieplej się zrobiło, to super. Królowie Życia, czyli Skawiński i Tkaczyk z okazji 50 lat wspólnego grania. Szok, niedowierzanie i super granie, no to bądźcie gotowi. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a 5 po 9 zaśpiewa Ricky Martin.

0: Póki jeszcze trwa lato, a trwać ma tak gdzieś do jutra ma trwać, nie? Do jutra ma trwać, tak? To donosimy, że pani Szer, która nam śpiewała przed chwilą, stworzyła 3 lata temu własną markę lodów o nazwie Szer Lato. No i z mobilnego food trucka oferowała autorskie smaki. Prosimy się nie złośliwiać. Nie było tam ani smaku kolagenu, ani smaku botoksu.
1: Tak, nie było. Takie letnie, nie acz gorące wiadomości tylko w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A teraz będzie pan, którego poznaliśmy 34 lata temu, czyli przy Szer to jest naprawdę pikuś. J.K. Tak. Z zespołem Jamiroquai. Pana J.A. poznaje się po charakterystycznym kapeluszu, który przez te 34 lata mocno się skulkował, ale co tam. Gramy dla was w radiu Złote Przeboje. Jamiroquai. When things are big, that should be small.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
0: pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select. Serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media

0: Proszę Państwa, są bilety do wzięcia. Halo, halo, są bilety do wzięcia. I to jakie złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają razem już 50 lat.
1: Nie do wiary.
0: Nie do wiary, tak. Bilety na koncert Królowie Życia.
1: Tak, to są niesamowite koncerty, ponad dwugodzinne, na których panowie grają nie tylko przeboje kombi, ale też hity zespołów Skywalker czy ONA, no bo przecież tak oni te kapele tworzyli.
0: Tak, i w tym tygodniu mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi. W Atlas Arenie na 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się pobawić? To zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Gorąco zapraszamy, wejdźcie na stronę, napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą Ci się Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. No a dwa pierwsze finały już dzisiaj po 18:00 zadzwonimy do Was, jak tylko wrócicie z pracy.
0: No to czym prędzej. Złoteprzeboje.pl, zapraszaliśmy do Łodzi, a teraz zaprosimy Państwa do Paryża. Zapraszam duet Catherine Deneuve i Malcolm McLaren, tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo.

0: Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: To była grupa The Alan Parsons Project w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. I Project, mamy taki projekt, proszę Państwa, żeby razem wytrzymać do kolejnego weekendu, bo one tak dobrze smakują, tak wspaniale. No to damy radę, budźcie się z nami i tyle. Dziękujemy za dziś.
1: Już wystartowaliśmy, już zbierzamy w stronę tego weekendu. Tak zobaczycie, jest, jak tak wszystko przyjdzie. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomasz Korki. Dziękujemy. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: A nam chodzi o odgłos paszczą, także dziękuję za patataj, patataj. Przynajmniej wiadomo dokładnie, o co chodzi. No to co, teraz Ace of Base dla Was.

0: O tej porze, pani Izabelo, naprawdę jestem twoim grzechem, a dopiero za 5:10, no ale w poniedziałek wiele rzeczy się wybacza. Za 5 minut najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek Majdan.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
15: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
16: Wiadomości z Łodzi.
17: Natalia Dobrowolska. Rozpoczyna się remont nawierzchni ulicy Tylnej na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. Przebudowa spowoduje znaczne zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach mówi dyrektor łódzkich inwestycji Marcin Dyguda.
18: Wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu, która obejmować będzie zamknięcie tej ulicy, ale z dopuszczeniem i koniecznością obsługi m.in. osiedli zlokalizowanych się przy tej ulicy, więc będą wjazdy tylko i wyłącznie docelowe.
17: Przebudowa nie spowoduje za to zmian w kursowaniu pojazdów MPK. Będą za to zmiany w pociągach. ŁK wycofała z ruchu wszystkie pociągi PESA ELF 3.0. Powodem są powtarzające się problemy techniczne, między innymi z systemami sterowania drzwiami. W związku z tym dzisiaj i jutro odwołanych zostanie 17 zaplanowanych kursów. Sprawdźcie sobie dokładnie rozkłady przed podróżą. Na koniec jeszcze sport. ŁKS Comersekund wygrał 4. edycję Memoriału Michała Cichego. W finale łodzianki pokonały Netland MKS Kalisz 3-0. Za godzinę powiem też o zabytkowym magazynie bawełny, który doczeka się rewitalizacji.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
17: Już prawie 12 stopni mamy na termometrach w Łodzi. Maksymalnie możemy spodziewać się 14, więc różnica nie będzie duża, ale zawsze coś. Na niebie cały czas dominują chmury i to się dzisiaj już raczej nie zmieni, zwłaszcza, że w prognozie widać możliwe opady deszczu koło 13. Nie będą one bardzo duże, raczej przelotne. Wiatr będzie miał też trochę silniejsze porywy, ale za to ciśnienie utrzyma się w normie przez cały dzień.
16: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
19: A czy może być coś lepszego, jeśli chodzi o muzykę lat 80. i 90. niż to, co przed nami, czym przywitam się z Wami z wielką przyjemnością w poniedziałkowe przedpołudnie? Moim zdaniem nie, więc jeśli chce Wam się może choć trochę spać...
20: Radio Złote. Przeboje.
19: No to proszę.

0: ciebie tu.
1: Robota nie zając? No oczywiście. W piątek dzieliliście się z całą Polską na antenie Radia Złote Przeboje pamiętnymi tekstami waszych szefów. Było super, a dzisiaj proponuję, ponieważ mamy poniedziałek, to tak od razu niezapomniany tekst waszych klientów, petentów, ewentualnie interesantów, a może pacjentów, już zaciera w ręce. 22443030, dzwońcie, albo można mailem napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12:00 gawędzimy sobie potem za najciekawsze zgłoszenie. Oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje w kolorze szlachetnym, bo białym. Niezapomniany tekst klienta, petenta, interesanta, pacjenta. 22443030.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
4: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
3: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
2: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

kupić indyjskie jedzenie na wynos i zadzwonić do Brandy. Taka notatka widnieje na kartce, na której to kartce z drugiej strony Chris Ria napisał też tekst piosenki stojąc w korku. W 2010 roku Ria przekazał na aukcję tę kartkę, na której na skrzyżowaniu autostrad M4 i M25 zapisał tekst piosenki The Road to Hell. Ten utwór powstał, kiedy Ria utknął właśnie w słynnym korku na autostradzie łączącej Londyn z południowo-zachodnim wybrzeżem i w pewnym momencie doświadczył takiego swoistego objawienia. Jak się stoi w korku, ma się dużo czasu, to objawienia czasem przychodzą do głowy. Zdał sobie sprawę z bezcelowości codziennego pośpiechu, z frustracji wynikających z życia w nowoczesnym społeczeństwie. No i ta refleksja znalazła odzwierciedlenie w tekście piosenki, a przy okazji powstał jeden z jego największych hitów i w ogóle największych przebojów lat 80. The Road to Hell, droga do piekła. Rok 89 i 29 po 10. Radio Złote Przeboje.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: iGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brikomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a

0: wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.

Robota nie zając, pamiętajcie, a łączy nas to, że słuchamy tej samej najlepszej muzyki lat 80. i 90., a wielu z nas teraz w pracy. Dziś sobie rozmawiamy o niezapomnianym tekście klienta, który utkwił wam w głowie, klienta, petenta, interesanta, pacjenta. Dzisiaj o tym właśnie rozmawiamy i napisał do nas Marek, że kiedy pracował w hotelu, nie wierzę w to, że kiedy pracował w hotelu, klientka zapytała go w recepcji tak: czy pokój z widokiem na morze będzie tańszy, jeśli nie będziemy patrzeć przez okno? Nie. Jest też inne zgłoszenie, tym razem mechanika samochodowego. Mariusz napisał tak: nie zapomnę pani, która przyjechała z samochodem zaniepokojona i opowiada: nic w ogóle w nim nie stuka. No to co panią sprowadza, pytam. No stuka tylko jak jadę. Dzięki za podzielenie się każdą waszą opowieścią. Mail do nas robota@złoteprzeboje.pl 2244 i 30.

0: Za 5 minut dokładnie będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognoza pogody. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki lat 80. i 90.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
10: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska był częścią Imperium Fabrykanckiego Izraela Poznańskiego i doczeka się rewitalizacji. Chodzi o dawny magazyn bawełny w manufakturze. Ma zachować swój przemysłowy charakter, ale zyska nowe funkcje. Rewitalizacja takich budynków jest znacznie trudniejsza niż stawianie całkiem nowych konstrukcji, mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
12: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. Taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych po rzeczy wykończeniowe.
11: Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Trzeba za to uważać jadąc do Łodzi albo z Łodzi pociągiem. Ełka wycofała z dzisiejszego i jutrzejszego rozkładu kilka połączeń. To przez awaryjność maszyn. W środę pociągi powinny już pojechać normalnie. Natomiast IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego łódzkiego. Synoptycy prognozują zachodni wiatr, który w porywach będzie mógł mieć 80 km na godzinę. A za godzinę powiem też o porywistym remoncie na ulicy Tylnej.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
11: Powoli temperatura rośnie nam w Łodzi, ale na pewno nie ma co spodziewać się dzisiaj upałów. Mamy 12 stopni, a maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 14. Odczuwalna do tego będzie nieco niższa ze względu na silniejsze porywy wiatru. Będzie mogło też trochę pokropić koło 13, ale nie będą to duże opady. Chmury za to będą nam towarzyszyć przez resztę dnia i na słońce raczej przyjdzie nam poczekać do jutra. Ciśnienie za to utrzyma się w normie.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
9: No dobrze, wchodzimy sobie w kolejną godzinę przedpołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, jesteśmy cały czas razem i największe przeboje lat 80. i 90. przed nami.
13: Radio Złote Przeboje.
9: Pamiętne, niezapomniane, wyjątkowe teksty waszych klientów, pacjentów, petentów. Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy nieśpiesznie w naszym cyklu Robota Nie Zając. Jeśli macie ochoty, dzwońcie 22 44 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12. Z przyjemnością oddam nasz kultowy kubek porcelanowy biały z imitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

pierwsze wydawnictwo Phila Collinsa jako w pełni niezależnego artysty solowego po odejściu z grupy Genesis. To był ten album. Był bezpośrednim odbiciem takiego pozytywnego przełomu w jego życiu osobistym, jak żadna jego płyta do tej pory tętnił radosnymi rytmami. Taką jest afirmacją codziennych radości po smutnym i bardzo takim osobistym albumie, który był wcześniej, Both Sides. Niektórzy twierdzili, że im bardziej afrykańsko, tak w cudzysłowie, brzmią nowe piosenki Phila Collinsa, między innymi ta, która przed nami, Dancing into the Light, tym bardziej przypominają one etniczną mieszankę Petera Gabriela. Wiadomo, że między panami była taka niepisana rywalizacja przez wiele, wiele lat. Phil Collins, Dancing into the Light, rok 96, Radio Złote Przeboje, 11 po 11.

0: zgłoszenie płatne. W cyklu Temat na wagę złota moim gościem jest Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart. Czy na inwestycjach w złoto można zarobić?
1: Tak, na inwestowaniu w złoto można zarobić. Złoto od lat jest aktywem, które nie tylko pomaga chronić wartość pieniędzy, ale może również przynieść atrakcyjny zwrot z inwestycji. Oczywiście jego cena, tak jak cena każdego aktywa, podlega wahaniom i zdarzają się korekty. Dlatego w przypadku złota warto patrzeć na inwestycję w dłuższej perspektywie, a nie reagować na każdy krótkoterminowy spadek czy wzrost ceny. Kluczowa jest również odpowiednia strategia. Zamiast próbować idealnie trafić w dołek, warto rozważyć regularne, stopniowe zakupy. Złoto może być więc zarówno sposobem na ochronę kapitału, jak i jego pomnażanie.
0: Dziękuję za interesujące spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem. To było ogłoszenie płatne.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki, pracujemy w różnych miejscach, w różnych pracach i dzisiaj rozmawiamy sobie o niezapomnianych tekstach klienta i piszecie. Ewa z Katowic napisała tak: jestem farmaceutką od 20 lat i od tych 20 lat nieustająco zachwycają mnie potrzeby klientów. Moje ulubione. Tabletki z szerszeniem. Tabletki z szerszeniem. Chodzi o żeńszeń oczywiście. Ginkgo Bilboa. Na pamięć. I klasyczne, nie pamiętam jak to się nazywało, ale jak mi pani pokaże, to będę wiedział, że to. Rozumiem i ściskam serdecznie wszystkich pracujących w aptece. Teraz z Radia Złote Przeboje pozdrawiamy Ewo. No a poza tym równie klasyczny tekst klienta, który brzmi...
2: Takie słynne powiedzenia jak to, czy te amerykańskie borówki są polskie.
1: No właśnie, czy one są polskie, bo to jest amerykańskie borówki, bo to jest od dawna takie filozoficzne pytanie. Tekst klienta, który zapadł wam w pamięć, adres mailowy robota@złoteprzeboje.pl. Można też zadzwonić 22 4 4 3 0. A po 12 za najciekawszy oddam piękny, pojemny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 22 4 4 3 0.

0: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej. Posłuchać. Zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
12: Pokaż mi technologię przyszłości.
11: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
13: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
14: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
15: Reklama.

że teraz to nie zrobiłoby żadnego wrażenia, ale na szczęście wielu z nas pamięta, jak to było w tych wspaniałych czasach lat 80., kiedy taki manifest naprawdę wywoływał ogólną dyskusję. Cyndi Lauper zmodyfikowała tekst pewnej piosenki, którą śpiewał mężczyzna, zmodyfikowała przesłanie utworu i zamiast opowieści o tym, że dziewczyny chcą się tylko zabawiać z chłopakami, uczyniła z tego tekstu manifest kobiecej niezależności, no i prawa do swobody na równi z mężczyznami. Tak to było z powstaniem tej piosenki w tej wersji. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. To był rok 84, a słuchacie radia Złote Przeboje.

0: Za 5 minut będzie godzina 12. Najważniejsze wiadomości w południe, poniedziałkowe, z naszego miasta i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
17: Wiadomości z Łodzi.
18: Natalia Dobrowolska. Rusza przebudowa tylnej. Drogowcy zablokują wjazd na prawie całą długość ulicy z wyłączeniem wjazdów docelowych. Jaki będzie zakres prac, odpowiada dyrektor łódzkich inwestycji Marcin Dyguda.
19: Teraz rozpoczynamy przebudowę ulicy Tylnej na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. Jest to pełna przebudowa, obejmująca również infrastrukturę podziemną. Wymienione zostanie całe oświetlenie z nowymi wysięgnikami, oprawami.
18: Całkowite zamknięcie prac renowacyjnych planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Ale nie tylko Tylna, bo rozpoczyna się też remont Lutomierskiej na odcinku od Klonowej do Czarnkowskiej. Najpierw wymieniony zostanie wodociąg, a później drogowcy wybudują nową jezdnię, chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Lutomierska będzie jednokierunkowa i objazdami pojadą autobusy MPK. Policjanci natomiast zatrzymali 50-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego podejrzanego o uszkodzenie samochodu na terenie gminy Moszczenica. Mężczyzna miał pomalować auto niebieską farbą i przebić dwie przednie opony. Zdarzenie zarejestrował monitoring. Grozi mu do 5 lat więzienia.
17: Radio Złote Przeboje.
20: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
17: Pogoda w Łodzi.
18: Już prawie 14 stopni pokazują nam termometry w Łodzi, no i cieplej dzisiaj już nie będzie. Do tego do końca dnia utrzyma się zdecydowanie pochmurna aura. Możliwe będą też przelotne opady deszczu około 13. Wiatr też momentami będzie miał silniejsze porywy, ale ciśnienie za to utrzyma się w normie. Jutro pogoda zapowiada się w kratkę. Będzie trochę chmur, trochę opadów, ale też możliwe przejaśnienia, więc może doczekamy się odrobinki słońca.
17: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
16: Dzień dobry, witamy. Popołudnie poniedziałkowe i was wszystkich w tymże popołudniu. Największe przeboje lat 80. i 90. Teraz sobie skoczymy do 92 właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. Snap, Rhythm is a Dancer.

Dziś mamy 21 dzień września, a więc przebój z tekstem Czy pamiętasz 21 noc września? Idealnie pasuje. Do you remember? To ma ukryte znaczenie, bo Maurice White, lider zespołu Earth, Wind & Fire, twierdził, że ta data po prostu dobrze brzmiała w śpiewie, ale jego żona wyjawiła później, że 21 września to był pierwotny, planowany termin narodzin ich syna i często rozmawiali o tej dacie. Dziecko urodziło się wcześniej, bo 1 sierpnia, ale data pozostała w tekście utworu i wspaniale, bo właśnie się nią dzisiaj możemy cieszyć jeszcze bardziej niż zwykle. A za kilka minut w Radiu Złote Przeboje podsumujemy naszą rozmowę dzisiaj o ciekawych, godnych zapamiętania tekstach klientów w naszym cyklu Robota nie zając. Do you remember?

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz... Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
17: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Poniedziałkowy temat dziś to było, czy macie swoje ulubione, niezapomniane teksty klientów. No i mamy zwycięzcę, zresztą sami posłuchajcie, czy taką sytuację można byłoby w ogóle zapomnieć.
2: Jeśli chodzi o dziwne powiedzenia klienta, kiedyś pani kupiła ode mnie rower i za parę dni zadzwoniła, że światło jej się nie świeci. Powiedziałem, dobrze, proszę przyjść, może żarówka. No i przyszła z tym rowerem, pokazując mi na odblask, mówi, no widzi pan, że się nie świeci? No ja mówię, no dobra, ale przecież to jest odblask. No tak, ale się nie świeci, chyba jest zepsute. Co ja miałem jej powiedzieć?
1: Pozdrawiam serdecznie, najserdeczniej i ten nieświecący odblask zostali już ze mną naprawdę jako dobry znak, że wszystko jest z rowerem okej. Dla ciebie kubek Radia Złote Przeboje w kolorze białym, pojemny, uwielbiamy w nim pić kawę tutaj w pracy. Świetny do pracy, pozdrawiam serdecznie, dzięki za wszystkie telefony i maile. Jutro znowu sobie porozmawiamy.

0: Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy woda mineralna na muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Reklama.

podczas gdy żółte i pomarańczowe barwniki, czyli karotenoidy i ksantofile są w liściach obecne przez cały rok i po prostu odsłaniają się po zaniku zielonego chlorofilu, o tyle intensywna czerwień antocyjany jest przez drzewo produkowana od zera dopiero jesienią. W świecie nauki wciąż trwa gorąca debata na temat tego, po co drzewo wkłada tyle energii pod koniec swojego cyklu w to, żeby liście były czerwone. I są dwie główne teorie, że antocyjany działają jak filtr UV i chronią osłabiony liść przed słońcem w zimne dni. Jest teoria barierowa, antyszkodnikowa, że ta czerwień to sygnał ostrzegawczy dla szkodników. Nie wchodź na mnie, jestem niesmaczny. Tak czy tak, człowiek z liściem na głowie wejdzie do autobusu.

0: Funky Town to był rok 1980, no a teraz prawie za 5 minut godzina 13 i najważniejsze wiadomości, tym razem z Polski i ze świata, posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
9: Twój normalny dzień, zawsze barwa Clean. Każdy wspólny cel, zawsze barwa Clean.
10: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
11: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
12: Pokaż mi technologię przyszłości.
11: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
13: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
3: Nie żyje 44-latek postrzelony wczoraj w Bukowinie. Ewakuacja na lekcji chemii, poszkodowana jest nauczycielka. Koniec letniej aury w Tatrach, w górach robi się już zimowo. Dorota Wardycka, dzień dobry. W szpitalu zmarł 44-latek, który wczoraj został postrzelony w Bukowinie w województwie małopolskim. Do szpitala trafił też postrzelony w nogę 36-letni mieszkaniec tego samego miasta. Według policji lżej ranny mężczyzna zeznał, że obaj nie znali napastnika i zauważyli go dopiero jak strzelał do nich z lasu. W wyniku policyjnej obławy 52-letni mieszkaniec Bukowiny został zatrzymany. Śledczy zabezpieczyli broń, z której padły strzały. Dziś zatrzymany ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie być może usłyszy zarzuty. Nauczycielka przygotowująca lekcję chemii w szkole podstawowej w Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku doznała obrażeń, a 80 uczniów musiało opuścić budynek. Na miejsce przyjechali strażacy. Okazało się, że nie był to wybuch, a niekontrolowana reakcja chemiczna, która nie stanowiła zagrożenia dla uczniów. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Petem Hexetem. Koniec niemal letniej pogody w górach. W Tatrach zrobiło się już zimowo. Wysoko na szlakach pojawił się śnieg i pierwsze przymrozki, a pogoda pogarsza się z każdą godziną, zauważa Taternik Tomasz Zając.
4: Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tutaj prognozy mówią o kolejnych opadach śniegu w najwyższych partiach Tatr. No jutro jeszcze większe ochłodzenie, jeszcze więcej tego śniegu. Tutaj prognozy nawet wskazują, że może spaść 20-30 centymetrów.
3: Nocy przyniesie kolejne ochłodzenie. W wyższych partiach trzeba uważać przede wszystkim na oblodzenia i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Maja Chwalińska pokonała słowacką tenisistkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 na kortach twardych w Singapurze. Kolejną rywalkę tegorocznego French Open pozna jutro. Będzie nią Ukrainka Aleksandra Ołejnikowa lub Amerykanka Vivian Wolf.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Dla wszystkich romantyków, którzy lubią deszcz i chmury, dzisiaj dobry dzień. W całym kraju przelotne opady deszczu, możliwe także burze, ale przejaśnienia także. Po południu 14 stopni na wschodzie, w Trójmieście 16 stopni, a we Wrocławiu i Legnicy 17. Wiatr mamy umiarkowany. Dwie minuty po godzinie 13 wchodzimy w kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. No to teraz płomienie, prawdziwe płomienie miłości z roku 1988.
7: Radio Złote Przeboje.
6: Fancy, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Utwór przeciętny, w sumie nudny, a sam teledysk, jak napisał Mark Kerr w Chicago Tribune, to nie jest żaden film muzyczny, to, przepraszam Michael, po prostu teledysk. To był rok 92, kiedy teledysk do wielkiego przeboju Jacksona Remember the Time powstawał w Universal Studios w Hollywood. Reżyserował go najgorętszy młody reżyser w Hollywood, John Singleton. Akcja teledysku rozgrywa się, jak wielu z nas pamięta, w starożytnym Egipcie. Przedstawia on czarną arystokrację z Eddie Murphym jako egipskim faraonem i piękną modelką Iman jako jego królową. Michael Jackson jest ubrany w kostium ze złotej satyny, ma na sobie złotą kolczugę, białą spódnicę z takim zwisającym, bogato zdobionym pasem, czarne spodnie i czarne buty, fajerwerki, egipskie tancerki, efekty specjalne, zaczarowany piasek. Krótko mówiąc, misterna produkcja, której koszt wyniósł 2 miliony dolarów i stała się jednym z najdłuższych teledysków Jacksona, trwającym ponad 9 minut. No i teraz przed nami w Radiu Złote Przeboje, nazywany przez cynicznych i złośliwych recenzentów nudnym i przeciętnym, wielki przebój Remember the Time.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
5: Pokaż mi technologię przyszłości.
4: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
6: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brykomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz, ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Pieśń Jana i Heleny śpiewa Izabela Skorupko. Bardzo blisko było do tego, żeby Dumka na dwa serca nosiła właśnie taki tytuł Pieśń Jana i Heleny. A śpiewać ją miała Izabela Skorupko, odtwórczyni roli Heleny Kurcewiczówny w filmie Ogniem i Mieczem. Aktorka odmówiła, obawiając się, że nie udźwignie tak wymagającego muzycznego wyzwania. Wtedy powstał pomysł, żeby to jednak był duet i partia śpiewana przez Skrzetuskiego, a właściwie już później Mietka Szcześniaka, powstała później. Ten tytuł, Pieśń Jana i Heleny, tekściarzowi wydawał się zbyt oczywisty i ostatniej nocy przed pokazaniem piosenki wymyślił jednak tytuł tak dobrze nam znany, Dumka na dwa serca. No a potem powstał pomysł, żeby ten przebój zaśpiewała Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak. Wszystko poszło dobrze i mamy ten wielki przebój. Dumka na dwa serca, Radio Złote Przeboje, Edyta i Mieczysław.

0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
1: Najwspanialsze, najciekawsze i niebanalne największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. A wśród nich dzisiaj piosenka szczególna to ostatni wielki hit w historii wspaniałej formacji 2 plus 1, stworzony w zaskakującym jak na ten zespół synth-popowym klimacie utwór, wydany w roku 1984, czyli Wielki Mały Człowiek, zdobył szczyty PRL-owskich list przebojów i w radiu, i w telewizji, i to w czasach, kiedy takie uznanie zależało od czynnego udziału słuchaczy i widzów. Autorem tekstu jest legendarny Andrzej Mogielnicki, któremu wybitnie udało się uchwycić klimat Polski lat 80. Zresztą sami się o tym przekonajcie.
0: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Lighthouse Family High w Radiu Złote Przeboje. High, mówię też do Doroty Wardeckiej, która jest już w studiu, a to znaczy, że zbliżają się wiadomości o 15.
1: Tak, i zbliża się też zima, chociaż może jeszcze nie wszyscy o tym myślimy, ale pierwszy śnieg już się pojawił, mróz też.
0: Nie,
1: gdzie?
0: Nie.
1: Tak. I o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
12: Pokaż mi technologię przyszłości.
11: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
13: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. A w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Rodzinne posiłki. Posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
18: Jeden z postrzelonych nie żyje, sprawca zatrzymany, to w Bukowinie w Małopolsce. W Tatrach nagła zmiana pogody, jest śnieg i mróz. Rusza zgrupowanie polskiej kadry, pierwsze po mundialu. Nie żyje jeden z dwóch mężczyzn postrzelonych wczoraj w Bukowinie koło Olkusza. Zmarł w szpitalu. 44-latek miał poważne obrażenia, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
19: Miał ranę postrzałową przedramienia. Tutaj mówimy o bardzo dużej utracie krwi.
18: Życie drugiego z postrzelonych mężczyzn nie jest zagrożone. Sprawca został zatrzymany. Policja nie zna na razie motywów. Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
18: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Wjazd autokarów do Polski został zawieszony na czas rozbudowy budynku odpraw autokarowych. Autokary w tym czasie będą kierowane m.in. do Korczowej, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Tomasz Zybiński.
19: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
18: Prace potrwają do końca listopada przyszłego roku. Alerty RCB w związku z ćwiczeniami syren alarmowych. Takie komunikaty dostali dziś mieszkańcy m.in. powiatów Chrubieszowskiego i Janowskiego na Lubelszczyźnie oraz mieszkańcy powiatu Krakowskiego w związku z ćwiczeniami w Skawinie, a odbędą się one jutro. W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera. Kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
20: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
18: Warunki na szlakach szybko się pogarszają, mokre skały mogą zamarzać, widoczność będzie słaba, silny wiatr dodatkowo zwiększy odczucie chłodu. Zbiórka w hotelu do godziny 18, wspólna kolacja, a od jutra treningi i przygotowania do 4 meczów w Lidze Narodów. Rusza pierwsze po mundialu zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry, a więcej o tym Michał Waszkiewicz.
21: Bośnia i Hercegowina u siebie, Szwecja na wyjeździe, Rumunia u siebie i znów Bośnia, tyle że na wyjeździe. To będą intensywne 2 tygodnie dla naszej kadry. Polacy w Lidze Narodów będą rywalizować w Dywizji B. Kadra będzie od jutra trenować w Warszawie, ostatecznie w 25-osobowym składzie, bo po tym jak Kamil Grabara i Adrian Benedyczak wypadli z powodu kontuzji, a Filip Rózga z powodu choroby, selekcjoner powołał 2 zawodników. Doświadczonego bramkarza Bartłomieja Drągowskiego i absolutnego debiutanta 20-letniego Marcela Regułę z Zagłębia Lubin.
18: A pierwszy mecz Polaków już w piątek.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
22: Natalia Dobrowolska. Dzisiaj o 18 w planszówkowych astronautach przy Traugutta 4 odbędzie się kolejna odsłona towarzyskich poniedziałków. Tym razem z muzycznym histerem. Będzie kilka wersji gry. Organizatorzy zapowiadają luźną atmosferę, dużo muzyki i okazję do poznania nowych osób. Jeżeli zamiast zgadywania piosenek wolicie żarty, to też dzisiaj o 18 w klubie Scenografia wystąpi Tomek Kołecki. Stand-uper zaprezentuje program Wuja z USA, przygotowany po jego amerykańskich wojażach. A we wtorek można sprawdzić, jak dobrze znamy świat kina. O 19 w Pasibusie przy Piotrkowskiej 90 rozpocznie się quiz Name the Movie. Pytania będą dotyczyć m.in. filmów z top 500 Filmwebu, nowości i ciekawostek ze świata kina. Będzie też specjalna runda Złoty Bilet, w której można podwoić punkty. Udział kosztuje 20 zł od osoby, a liczba miejsc jest ograniczona.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Pogoda.
23: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Szczecin 16 stopni. To te najwyższe temperatury, około 14-15. W centrum najniższe dzisiaj nad morzem i w górach w Zakopanem tylko 7 stopni. Ciągle wszędzie może przelotnie popadać. Mogą zdarzyć się burze, a także drobny grad. Nagadali i jeszcze było im mało. Marzena Rogalska i jej gość, którego przypomnimy o 15.30. Jerzy Telesiński. Mało wam weekendu? To ze mną zostańcie.

Pojutrze w Peru, w niedzielę w Chile Robbie Williams koncertuje w Ameryce Łacińskiej. Dobrze to sobie chłopak wymyślił, bo w najbliższych dniach pogoda na miejscu to jakieś 29-30 stopni i pełne słońce. Deprychy jesiennej brak. A komu pochmurne polskie niebo dzisiaj doskwiera, niech sobie wpuści trochę optymizmu i luzu przez głośniki. W Radiu Złote Przeboje w tej sprawie właśnie Salt and Pepper.

0: uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Zaśpiewała Jennifer Lopez, zaśpiewała, Marzenko droga, tylko że ja mam zupełnie inną kwestię do ciebie. Mianowicie, wy się zachowujecie jak niegrzeczne dzieci.
1: Niegrzeczne dzieci, które co chwilę dostają uwagi w dzienniczku. Trochę wygląda to tak, że Igor mówi, ja się śmieję, tak, by nie rzec rechocze. Idźmy dalej. W ogóle kocham tych gości, którzy mnie doprowadzają do łez. Maria Dębska też mnie doprowadziła do łez.
0: Temu, tak.
1: Tak, no, doprowadziła mnie do łez. Kto jeszcze nie słuchał tego programu, polecam. Taki wątek samochodowy, pychota. No a Igor, proszę cię,
0: każdy
1: jego parodie.
0: Wątek jest pychota, no.
1: No każdy wątek pychota. Więc Igor, jego podejście, to jak on cudownie się rozmościł w tym byciu w pojedynkę na scenie. Chociaż tam mógłby mi dać jakieś tam epizody, nie
0: ja
1: uważasz?
0: Ja nawet w ogóle uważam, że powinien.
1: No, a ja go o to nie zapytałam, ale zapytałam za to o wiele innych bardzo interesujących rzeczy.
0: No to niniejszym zapraszamy na YouTube'a Radia Złote Przeboje, żeby z Igorem Kwiatkowskim w towarzystwie Marzeny Rogalskiej porechotać. A teraz Seweryn Krajewski dla ciebie, Marzenko.
1: Widzisz, jak ładnie ty potrafisz...

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Volkswagen jest jeszcze bliżej ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla ciebie i twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na volkswagen-dobroń.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki.

była jedną z pierwszych artystek ery wideoklipów, która współpracowała z reżyserem nagrodzonym Oscarem. Teledysk do piosenki został nakręcony w New Jersey, wyreżyserował go William Friedkin, ten od Egzorcysty czy Francuskiego Łącznika, a ciekawostka jest taka, że dla ówczesnych Stanów Zjednoczonych klip okazał się zbyt dwuznaczny, natomiast w Europie i poza nią nikt nie miał dylematów moralnych.

0: Poniedziałek z największymi gwiazdami, najcudowniejszymi piosenkami na świecie i do tego jeszcze wiadomości, tylko te sprawdzone. No i zbliżają się, będą o 16.
1: Życie polskiego pacjenta ma się polepszyć, poprawić. Mają znikać różne nieprawidłowości i obsługa w przychodniach na przykład ma być lepszej jakości. Stoi za tym nowy program, nad którym pracował m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, a o szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: HiGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in. Czyli Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
7: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 21 września. Dorota Werdecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
15: Zmiany na lepsze dla polskich pacjentów. Takie są założenia nowej strategii. Po obniżeniu ratingu Polski PiS chce informacji od ministra finansów. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na nowych banknotach o nominale 20 euro. Ma poprawić jakość świadczeń udzielanych w przychodniach i szpitalach oraz pomóc wyeliminować w nich nieprawidłowości. Takie są założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili je dziś w Gdańsku, czemu przysłuchiwał się Paweł Radzewicz.
16: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
17: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
16: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste. Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
15: Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
18: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
15: Zmiany są już też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających. stojących na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. PiS chce zwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i informacji ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Powodem jest obniżony rating Polski. Agencja Moody's zrobiła to po raz pierwszy od 24 lat. Jak przyznają eksperci, sytuacja fiskalna Polski jest trudna.
12: Oczywiście, że jest to jeden z istotnych sygnałów, który powinien ostrzegać zarówno osoby i instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki budżetowej, jak i polityki monetarnej.
15: Komentuje profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Na pogorszenie oceny złożyły się wysoki deficyt, który prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i wzrostu kosztów obsługi długu. Jeszcze do końca dnia można głosować o tym, kto znajdzie się na nowym banknocie o nominale 20 euro. Może to być Maria Skłodowska-Curie albo na przykład Beethoven, ale premier Donald Tusk zachęca.
19: Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
15: Decyzję o tym, jak będą wyglądać banknoty, mamy poznać pod koniec roku.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
21: Natalia Dobrowolska. Jutro o 19 w Kiju Jacek Stramik zaprezentuje premierowy program stand-upowy Deprawacja. Ma być niesfornie, niekonwencjonalnie i buntowniczo, a przede wszystkim bardzo wesoło. W roli supportu wystąpi Natalia Adamowska. Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla dorosłych. Dzień później można zamienić scenę stand-upową na mikrofon. O 19 w Las Palmas rozpocznie się karaoke prowadzone przez Jarka Lorenza. Nie trzeba mieć głosu jak zawodowy wokalista, liczy się przede wszystkim dobra atmosfera. A jeśli zamiast śpiewania wolicie ciszę, również w środę jest alternatywa. O 20 w cyrku pod Zielonym Księżycem rozpoczną się medytacje w cyrku. Praktyka potrwa około 1,5 godziny, z czego sama medytacja w ciszy pół godziny. Początkujący są mile widziani, bo przed rozpoczęciem prowadzący wyjaśnią podstawowe techniki.
20: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
22: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
20: Pogoda.
23: Dzień nadal z przelotnym deszczem, miejscami możliwe burze, lokalnie drobny grad. Maksymalnie dzisiaj na Podhalu do 9 stopni, teraz nawet odrobinę mniej. W centralnej Polsce, w okolicach Łodzi mniej więcej 14 stopni. Najwyższe temperatury na zachodzie 16, w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
23: Austriacy od dziesięcioleci tak właśnie serwują kawę i nie chodzi ani o mleko, ani o śmietankę, tylko inny dodatek, o którym powiem Wam bardzo chętnie o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek. W ramach muzycznej kofeiny Ricky Martin.

0: pas.
1: Flinta Zagrobelny w Radiu Złote Przeboje. Skawiński i Tkaczyk na scenie. Za to, no i uwaga, mamy bilety na koncert w ramach trasy Królowie Życia. Już dzisiaj po 18 zaczynamy rozdawać podwójne zaproszenia do Atlas Areny na 11 października. A wybrać się szczególnie warto, bo to są koncerty z okazji 50-lecia współpracy tych dwóch artystów właśnie. Jak się zgłosić po bilety? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Już dzisiaj wygrywajcie sobie podwójne zaproszenia. Trzymam kciuki.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Owszem, mamy poniedziałek z największymi przebojami lat 80. i 90., ale teraz ogłaszam przerwę w poniedziałku. Pora na kawkę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chociaż większość do kawy dodaje mleko lub śmietankę, w Wiedniu robią to inaczej. Do każdej filiżanki dodawana jest szklanka zwykłej wody, co Austriacy kultywują od pokolenia. A warto wspomnieć, że wiedeńska kultura kawiarniana jest tak wyjątkowa, że w 2011 roku UNESCO wpisało ją na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Za tym nawykiem kryje się dość prosta logika. Otóż pijąc wodę przed pierwszym łykiem kawy, płuczemy język z aromatów pozostałych w ustach po jedzeniu albo po słodyczach, to regeneruje kubki smakowe, a kawa dociera w najczystszej postaci. Dzięki temu możemy również wyczuć subtelne nuty, takie jak orzechy czy karmel, które łatwo zanikłyby nam po obfitym obiedzie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
1: Pokaż mi technologię przyszłości.
0: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
2: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Dziś pogoda zmienna. W wielu regionach jeszcze po południu może przelotnie padać deszcz. To znowu może się rozjaśniać, ale chłodno, bo od 9 stopni dziś na Podhalu, 15 w centrum, do 18 w zachodniej Polsce. Uwaga, na trasie SC19 między węzłami Lublin-Sławinek-Lublin-Węglin. Osobówka najechała na bariery w pasie rozdziału utrudnienia w stronę Rzeszowa.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

We Wrocławiu i w Krakowie w przyszłym tygodniu wystąpi Garu. Już w młodości spotykałem wielu ludzi polskiego pochodzenia. Zawsze uważałem, że Polacy są ludźmi gościnnymi, pełnymi szacunku dla innych, a czasem mają sobie również pewną tajemnicę i głębię. I właśnie to wszystko bardzo szanuję, powiedział Garu. No, to się widzimy.

0: Added to My Heart, Taylor Dan i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 wiadomości.
1: A w nich bardzo dobra wiadomość dla zwłaszcza tej jednej osoby, która ten tydzień w Polsce zaczęła wyjątkowo dobrze, bo po wygraniu szóstki w sobotę w Lotto. I jaka to kwota, o tym przypomnimy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Metodą na pandę, na dzień cioła, a może na dzika?
3: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie. Jest 21 września. Zapraszam na wiadomości. Dorota Wardecka.
15: Kolejna rozprawa w sprawie Sebastiana M., a końca procesu nie widać. Policja zabezpieczyła broń, z której strzelał napastnik w Bukowinie. Wstęp do Wenecji dla turystów ma jeszcze podrożeć. Nie widać końca procesu Sebastiana M., który w 2023 roku spowodował wypadek na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłonęła w nim trzyosobowa rodzina. O tym, co dzieje się dziś na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
16: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładne okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
15: Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukowinie koło Olkusza jeden mieszkaniec strzelał do dwóch innych. Zginął 44-letni mężczyzna, drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji.
17: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie.
15: Broń została przekazana do badań. Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie. Zmianami w wynagrodzeniach lekarzy rząd zajmie się jutro. Zgodnie z projektem ustawy miesięczne zarobki lekarzy na dwóch etatach nie mogłyby przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, czyli 76 800 zł brutto. Maksymalna stawka godzinowa brutto wynosiłaby wedle założeń 240 zł. Nowe zasady miałyby objąć od razu nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano roczny okres przejściowy. Potężna wygrana padła w weekend w Lotto. Jeden z graczy trafił 6 i na jego konto trafi kwota ponad 44 milionów złotych, pomniejszona oczywiście o 10% podatek. Tym samym pobity został rekord sprzed 9 lat, a zwycięzca prawidłowo wytypował liczby 3, 6, 9, 22, 40 i 48. Opłata za wstęp do Wenecji obowiązująca od 2 lat w miesiącach szczytu turystycznego może wzrosnąć do 30 euro. Teraz to 5-10 euro. Jak zauważają władze, nieskuteczne, bo opłata nie ogranicza masowej turystyki. A w tym roku obowiązywała od 3 kwietnia do końca lipca, w święta i weekendy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Najniższe temperatury na Podhalu w Zakopanem 7 stopni, najwyższe w Poznaniu 16 stopni, w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, Gdańsku około 15, wszędzie pochmurno. Mogą zdarzyć się burze i lokalny grad. Nie taki poniedziałek straszny, jak go malują, zwłaszcza o tej porze, a jeszcze rozbrojony największymi przebojami lat 80. i 90. to już w ogóle. Jerzy Telesiński, witajcie. Kultowa piosenka kultu na początek.

O wrednej z natury kobiecie zaśpiewali panowie z duetu Holly Oates, a muzycy Sam People odwdzięczą się piosenką o prostackim, gburowatym facecie. Czyli można powiedzieć, że w ramach wojny płci dla każdego coś miłego. Największe przeboje lat 80. i 90. Graliśmy, gramy i będziemy wam grać.

0: Volkswagen jest jeszcze bliżej Ciebie. Odwiedź Volkswagen Home Bednarek w Dobroniu przy ulicy Wrocławskiej 18. W jednym miejscu przetestujesz, skonfigurujesz oraz kupisz swojego nowego Volkswagena, a także skorzystasz z autoryzowanego serwisu. Blisko, wygodnie i domowo. Wszystko dla Ciebie i Twojego Volkswagena. Volkswagen Home Bednarek. Dobroń, ulica Wrocławska 18. Lub już teraz wejdź na Volkswagen-Dobroń.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
4: Pokaż mi technologię przyszłości.
3: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
5: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox. A w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
0: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select. Serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
0: Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz.
2: Co za dzień.
1: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.

Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń charytatywnych w Monako, czyli Gala Książęca, się odbyła. Nie książę Albert był tam jednak gwiazdą pierwszej wielkości, tylko raczej Christina Aguilera, która nie tylko zaśpiewała, ale chętnie pozowała fotoreporterom. No, ciężki kawałek chleba.

0: Radio Złoty Przewodnik. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I... Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witaj. W czym mogę ci dzisiaj pomóc?
10: Pokaż mi technologię przyszłości.
9: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
11: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
15: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?

0: Black or White, Michael Jackson, rok 91, a więc lata 90. w doskonałym wydaniu. Już za moment Alphaville, Sounds Like a Melody i lata 80. A między tym wszystkim zgrabnie jeszcze zmieści się Tomek Brali. Będzie was zapraszał na to, co dziać się będzie po godzinie 18. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nie wiem, czy ja się zmieszczę między tyloma wspaniałościami. No może jakoś się wcisnę. 40 milionów złotych słuchaliśmy w wiadomościach. Ktoś się zgarnął, doszliśmy do wniosku, że pieniądze szczęścia nie dają, prawda? No,
0: jakbyśmy mieli okazję wypróbować, wiedzielibyśmy więcej, a tak póki co nie mamy wyboru. Musimy tak mówić, prawda?
1: Musimy. Słuchajcie, ale będę miał dla was po 18 mnóstwo wspaniałości. No może nie 40 milionów, ale coś fajnego się znajdzie.

0: zespół Alfa Willi, fantastyczny Marian Gold, z którym dzisiaj słówko zamienimy, obiecuję, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. Uchylę rąbkę tajemnicy, ale powiem już teraz na ucho, będą atrakcje koncertowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10/10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci.
16: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
15: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Reklama.
17: Poniedziałkowy wieczór, przed nami za chwilę zaczynamy program Cała Muzyka. Zerkniemy też do prognoz, tym bardziej, że pogoda ostatnio gdzieniegdzie kaprysi. To wszystko za chwilę, teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Bramkarz Bartłomiej Drągowski, napastnik Marcel Reguła dostali dodatkowe powołanie do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów. Drągowski zastąpi Kamila Grabarę, który doznał poważnej kontuzji, a Reguła Adriana Benedyczaka, który także wypadł przez uraz. Jesienne mecze opuści ostatecznie również Filip Rózga. Pierwszy z serii czterech meczów w Lidze Narodów w piątek z Bośnią i Hercegowiną na Narodowym. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente przedłużył kontrakt o kolejne 6 lat, a pełni tę funkcję już od 3. W tym czasie jego drużyna triumfowała w Euro i na Mundialu.
17: Pogoda. W nocy co prawda sporo chmur, ale też czekają nas większe przejaśnienia na zachodzie, a nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej w rejonie nadmorskim, tu do 13. Jutro w dzień pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz, w Tatrach opady śniegu. Miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie do 19 na północnym zachodzie. No to już wiemy co i jak z pogodą, ale żeby śnieg, ale żeby 18 centymetrów. No dobrze, teraz prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje, ponieważ chyba wszyscy stęskniliśmy się za upałami. No to za kilka minut najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Lightback i Sunshine Reggae. Wpadnie do nas muzycznie Rod Stewart, no a teraz artystka, która podobno kończąc szkołę usłyszała kiedyś: będziesz sławna. No i postanowiła sobie to wziąć do serca. Kim White.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. No, gdyby policzyć jego wszystkie wielkie złote przeboje, pewnie przekroczylibyśmy liczbę 100, a może nawet i więcej. Teraz artystka, która też ma sporo przebojów, o, ale po latach jakoś tak się złożyło, że pamiętamy tylko jeden, czyli piosenkę Lepszy Model. No właśnie, trochę prowokacyjnie kiedyś zapytaliśmy Kasię Klich, z czym jest po latach najbardziej kojarzona?
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy Model. Patrz, łatka gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
0: No to słuchamy w takim razie Kasia Klich teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment bardzo dobre wieści koncertowe, zwłaszcza dla fanów zespołu Kompi.

jest chyba najbardziej słoneczny kawałek świata, czyli Sunshine Reggae i zespół Laidback. Dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe. Słuchajcie, już 11 października w Łodzi na scenie pojawią się legendarni Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, czyli zespół Kombi. 50-lecie pracy, no to jest nie do uwierzenia pół wieku, prawda? Dlatego koncert chyba całkiem zasłużenie nosi tytuł Królowie Życia. No i możecie tam być. Gorąco zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Znajdziecie bardzo proste zadanie. W 5 słowach opiszcie, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Zapraszam gorąco, zostawcie numer telefonu do siebie, no a ja przed 20 na pewno do kogoś w tej sprawie oddzwonię. 2 podwójne bilety do Łodzi na 11 października, koncert Królowie Życia, czyli zespół Kombi w szczytowej formie. No to zapraszam na złoteprzeboje.pl, traficie, mam nadzieję, bez trudu. No a teraz zespół, który na scenie też jest od lat, to już 43 lata, no ale do Kombi startu nie mają, jeżeli chodzi o długość kariery. Bon Jovi.

0: Zespół Bon Jovi to jeden z zespołów, przed którymi jako support grał Artur Gadowski z zespołem Ira. No i słuchajcie, co ciekawe, o ile doskonale wspomina spotkanie z zespołem Aerosmith, razem urządzili sobie nawet imprezę, o tyle spotkanie z Bon Jovi, zdaniem Artura Gadowskiego, no nie należało do najfajniejszych. No dobrze, Olivia Newton-John i John Travolta to za chwilę, za moment też zespół T-Love.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
18: Witaj. W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?
19: Pokaż mi technologię przyszłości.
18: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
20: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
21: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
25: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
26: O, ale że to tak dla mnie?
25: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
28: Mamy niskie ceny.
29: Reklama.
30: Złote przeboje w drodze.
31: Deszczowy i pochmurny początek tygodnia, choć w wielu regionach poza przelotnym deszczem również przejaśnienia. W nocy również popada miejscami zagrzmi. Nad ranem będzie ślisko. Jutro w ciągu dnia również przelotny deszcz, a miejscami burze od 14 do 18 stopni maksymalnie na termometrach. Na A4 między węzłami Opole Zachód Brzeg, zderzenie motocyklisty z osobówką. Mogą to być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Wrocławia.
30: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Olivia Newton-John i John Travolta w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę T-Laf, czyli zespół, który na scenie jest już prawie 45 lat. No, zasłużyli sobie na miano legend. Zresztą Muniek Staszczyk przyznał, że jeżeli ktoś jest na scenie tak długo, no to staje się legendą i nie ma nic przeciwko upływowi czasu. Ale pamiętam, rozmawialiśmy o czasach minionych. Muniek Staszczyk wspominał podpisywanie kontraktu, po którym wszystko się zmieniło. Rzecz działa się w pewnym lokalu. Pieniądze dostali pod stołem w walizce. No a ponieważ lokal cieszył się złą sławą, to jedyne, o czym marzyli, to, żeby z gotówką oddalić się w bezpieczne miejsce. Takie były czasy. T-Laf, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: nawet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Jakiś czas temu udało nam się porozmawiać z Dave'em Stewartem. Rozmawialiśmy o ostatnich kilkudziesięciu latach i Dave Stewart wspominał, że doskonale pamięta nagrywanie pierwszej płyty zespołu. Co ciekawe, działo się to w warunkach, no, w które trudno uwierzyć.
1: Byłem bardzo podekscytowany każdego dnia, że mogę iść do tego miejsca, w którym nagrywaliśmy ten album, ale to było bardzo dziwne miejsce. Nie mieliśmy pieniędzy, więc nagrywaliśmy go na dachu fabryki. Niestety, fabryka generowała dużo głośnych dźwięków, przez co musieliśmy robić wiele przerw, żeby Ani mogła śpiewać w ciszy. No ale udało nam się stworzyć ten album. Pamiętam, że poszedłem zobaczyć, jak wygląda produkcja naszych winyli. Widziałem, jak je robili i wtedy pomyślałem, wow, naprawdę zrobiłem ten album od początku do końca. Uważam, że właściwie to jest niesamowite, kiedy decydujesz się zrobić coś samodzielnie od początku do końca. Nieważne, czy to obraz, książka, wyścigi kolarskie, maraton, czy po prostu chcesz nauczyć się, jak przyrządzić lasagne. Po prostu zacznij i zrób to wszystko sam.
0: Tyle Dave Stewart w Radiu Złote Przeboje. Teraz Cukero i Paul Young, Senza una Donna, a w planach jeszcze m.in. Cranberries, no i przypominam, po 19 podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli kombi w szczytowej formie. Koncert w Łodzi 11 października.

0: Ależ pięknie. Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19:00 wiadomości sportowe. Po 19:00 przypominam podwójne bilety na koncert Królowie Życia do Łodzi na 11 października. W tej sprawie zapraszam na złoteprzeboje.pl.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Koncertowe wsparcie. Wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select. Serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
19: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
19: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
19: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
10: To już za kilkanaście minut bardzo dobre wieści koncertowe dla fanów zespołu Gombi. Będą bilety. Minęła 19, teraz czas na wiadomości sportowe.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
21: Sport w 30 sekund.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego w Singapurze. Finalistka Rolanda Garrosa jest rozstawiona z numerem 5. Z kolei w Seulu już po pierwszym meczu odpadła Magdalinet, przegrała z niżej notowaną Rosjanką Darią Astachową. Belgia została kolejnym ćwierćfinalistą siatkarskich mistrzostw Europy. Pokonała w Turynie Czechów 3-1. W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się ze zwycięzcą wieczornego meczu Słowenia kontra Serbia.
20: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Pogoda.
23: Jutro pochmurno, w drugiej połowie dnia na zachodzie rozpogodzenia. Poza tym przelotny deszcz. W Tatrach opady śniegu miejscami przybędzie 18 cm. Od 12 stopni na południu, przez 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na północnym zachodzie. W nocy co prawda sporo chmur, ale też liczne przejaśnienia. Na zachodzie nawet rozpogodzenia. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 6 do 10 stopni. Cieplej nad morzem, tu 13.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
23: No, powiem szczerze, niespecjalnie podoba mi się 18 cm śniegu w Tatrach. Coś złota polska jesień chyba zaczyna nam kaprysić odrobinę, ale dwo się zaczęła. Kryzysowa narzeczona w radiu Złote Przewoje za chwilę, zespół Lady Punk. W planach też Charles and Eddie. Muzycznie odwiedzi nas Blondie. No i przypominam o najważniejszym, jeszcze przed 20. Koncertowo dobre wieści dla fanów zespołu Kombi. Będą bilety.

Charles and Eddie. Nigdy nie wiem, który jest który, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza. Początek lat 90. brzmiał właśnie tak. No dobrze, teraz powspominamy sobie razem z Blondie początek lat 80. A propos Blondie, a propos Debbie Harry, no to zawsze już pewnie będę pamiętał historię, którą mi opowiedziała Edyta Bartosiewicz. Jak to trochę przypadkiem spotkała się z Blondie w pewnej restauracji w Londynie. No i Blondie zachowywała się bardzo ekstrawagancko, karmiąc Edytę Bartosiewicz owocami morza, które miała na talerzu. Co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę towarzyszącą, z którą przyszła sama Debbie Harry. No ciekawe, ile takich tajemnic jeszcze kryje show biznes, prawda? Blondie teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: I'm so excited i Pointer Sisters w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, też jestem podekscytowany, przeglądając wasze wpisy na złoteprzeboje.pl. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszam was gorąco na koncert zespołu, który, no, wydawać by się mogło, jest na scenie od zawsze. Być może dlatego trasa koncertowa zespołu Kombi w ramach 50-lecia nosi wszystko mówiącą nazwę Królowie Życia. Tak też zatytułowana jest książka, którą panowie jakiś czas temu popełnili. No i kiedy zapytałem ich, dlaczego akurat taki tytuł i dlaczego tak późno zdecydowali się na książkę, no to stwierdzili, że tak wyszło.
1: Ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać.
2: Tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów.
0: Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli zespół Kombi. Już za niedługo będę miał bilety dla was na ich koncert. Łódź, 11 października. Kto się wybierze, no to się okaże już niebawem.

0: Duran Duran. To jeszcze z czasów, kiedy w filmach o Bondzie można było usłyszeć ponadczasowe złote przeboje. No tymczasem wszyscy chyba czekamy niecierpliwie na nowego Bonda. Właściwie to wszystko już wiadomo, jeżeli chodzi o reżysera. Wszystko wiadomo na temat wytwórni. Jest jeszcze jedna wielka niewiadoma, a mianowicie aktor. Kto zostanie nowym Bondem? Lista podobno jest coraz krótsza.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Thank you.

Jest, czyli wciąż najlepsza Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. Dobra wiadomość jest taka, że już za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon, no i to będę ja, z bardzo dobrymi wiadomościami. Wiadomości koncertowe 11 października w Łodzi Królowie Życia, czyli zespół Kombi, 50 lat na scenie. To jest nie do uwierzenia. Zwłaszcza jak próbujemy sobie przypomnieć, co robiliśmy 50 lat temu, o ile robiliśmy cokolwiek. No dobrze, już za chwilę bilety, a teraz wycieczka w czasie nie aż tak odległa, rok 97 i Coolio.

0: To zespół New Order, koniec lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No a teraz już pora na to, na co wszyscy chyba czekamy, czyli podwójne bilety na koncert Królowie Życia zespół Kombi w Łodzi 11 października. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was zadanie, czyli w 5 słowach opisz, z czym kojarzą się Królowie Życia. No i na naszych stronach internetowych mnóstwo ciekawych wpisów znalazłem, między innymi Jacek. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jacek, czyli największy w Polsce fan zespołu Kombi, prawda to?
1: Tak, nie tylko Kombi, ale bardzo lubię polskie.

0: Dawna jesteś fanem?
1: No, bardzo dawno.
0: To będzie 50 lat, czy mniej?
1: Nie, mniej trochę, mniej. Ale około 40.
0: Około 40. Janusz, słuchaj, no to wręczam w takim razie podwójne bilety. Baw się dobrze w Łodzi.
1: Dziękuję pięknie.
0: No i to oczywiście nie koniec biletów. Zapraszam na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Kolejne bilety będą już jutro.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Pięknie, Golden Brown w Radiu Złote Przeboje. Tymczasem powoli zbliża się 20 po 20 nasza radiowa strefa gości. Zostańcie koniecznie z nami, będzie ciekawie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Metodą na pandę, na dzień cioła, a może na dzika.
3: Jutro dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę. To wybierzemy metodę i poćwiczymy razem.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
13: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwartej inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Reklama.
15: No a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj gwiazdy światowego formatu. Na początek artysta, który swoim sukcesem przed laty, jak przyznał, był odrobinę zaskoczony. Obecnie największego przeboju zespołu Alphaville pewnie słuchała połowa populacji Ziemi. Marian Gold, zespół Alphaville, na scenie ponad 4 dekady. Dlatego tematów na pewno nie zabraknie.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda muzyki. Dorastaliśmy słuchając jego głosu. Marion Gold, zespół Alphaville. Witaj.
1: Welcome.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Alphaville jest na scenie już ponad 4 dekady. Powiedz mi, jak po latach patrzysz na swoje muzyczne początki?
2: To było tak dawno temu, że mało co pamiętam z tamtego okresu. Kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że zostaniemy w tym biznesie na tak długo, że zrobimy wielką karierę. Po prostu robiliśmy muzykę, którą kochaliśmy. I jakoś tak wyszło, że dostaliśmy kontrakt płytowy. Nikt z nas się tego wtedy nie spodziewał. Po prostu mieliśmy bardzo dużo szczęścia, wiesz. Byliśmy ciekawi, ile to potrwa, i tak minęło nam te 40 lat.
0: Czytałem wiele wywiadów z tobą, w jednym z nich udzielonych dawno, dawno temu. Wspominałeś o swojej inspiracji Davidem Bowie. Czy to był artysta, który najbardziej cię zainspirował do muzyki?
2: Nie wiem, czy był inspiracją. Jest jednym z wielu artystów, których uwielbiam. Bowie pokazał mi, co jest możliwe, kiedy tworzysz muzykę. Jak możesz kształtować swoją osobowość, jaką muzykę możesz tworzyć. Dał mi też wyobrażenie, że muzyka jest ogromnym placem zabaw. W tym sensie był dla mnie bardzo ważny, ale nigdy nie próbowałem go naśladować, być takim jak on, czy iść jego muzyczną drogą. Inspiracja to coś, co daje ci pomysły na własną muzykę. Nie chodzi o kopiowanie albo podążanie za kimś jak fan. Chociaż muszę przyznać, że jestem też fanem Davida Bowiego. Ale jeśli chodzi o muzykę, to on rzeczywiście był wielką inspiracją, to prawda.
0: Zaczęliśmy dzisiaj od słowa legenda. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem z zespołem OMD, kiedy nazwałem ich legendami, w sumie niespecjalnie protestowali. Powiedzieli, że jeżeli jest się na scenie tak długo, no to niejako z automatu człowiek staje się legendą. Co sądzisz o tym słowie legenda?
2: Myślę, że legenda to po prostu inne słowo na bardzo stary. Szczerze mówiąc, niezbyt lubię to określenie, ale jeśli ktoś nazywa mnie legendą, to pewnie ma to być komplement, wiesz? Coś w stylu, jesteś już całkiem stary, ale radzisz sobie całkiem nieźle.
0: Ostatnio udało mi się porozmawiać ze Stingiem. Zapytałem go, z czego po tylu latach kariery jest najbardziej dumny jako artysta. Sting odpowiedział właśnie z tego, jak długo trwa moja kariera. Zadam tobie to pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny po tylu latach jako artysta?
2: Najbardziej dumny jestem ze swoich dzieci. Jestem dumny z rzeczy, które są tak wspaniałe, że wydaje mi się, że na nie nie zasługuję. Bycie dumnym ma wielką moc, więc jeśli pytasz, z czego tak na serio jestem dumny w życiu, to z moich dzieci. Są fantastyczne.
0: Jesteś kilka dekad na scenie. Jak twoim zdaniem przez te wszystkie lata zmienił się show biznes? I czy powiedziałbyś, że były to zmiany na lepsze?
2: Nie wiem, po prostu się zmienił. To znaczy, jeśli chodzi o występy na żywo, koncerty, granie, całą tę scenę koncertową, to właściwie nic, absolutnie nic się nie zmieniło. Ale jeśli chodzi o przemysł muzyczny, o nagrywanie muzyki i sprzedawanie jej ludziom, to wszystko jest teraz inne, zupełnie inne. Ludzie też słuchają muzyki w zupełnie inny sposób. Powiedziałbym nawet, że w bardzo fragmentaryczny sposób. Kiedy byłem dzieckiem, kiedy dorastałem, największą rzeczą, którą mogliśmy wtedy osiągnąć, było kupienie płyty winylowej. Kupowaliśmy tę płytę, bo był na niej jeden utwór, który usłyszeliśmy w radiu i nam się podobał. A potem kupowaliśmy cały album i często miałem takie doświadczenie, że kiedy słuchałem całej płyty, byłem trochę rozczarowany, bo reszta brzmiała zupełnie inaczej niż ten singiel, który wcześniej słyszałem w radiu. Ale po jakimś czasie, kiedy słuchałem tej płyty w kółko, zaczynałem rozumieć tę muzykę. Ten proces dziś zupełnie zniknął. Kiedyś naprawdę wsiąkało się w muzykę i po czasie zaczynało się rozumieć, czemu brzmi tak, jak brzmi. I bardzo często zdarzało się, że piosenki, których na początku najbardziej nie znosiłem, z czasem stawały się moimi ulubionymi. Słuchamy albumów bardzo fragmentarycznie, ale też bardzo wybiórczo. Nie wychodzimy już ze swojej bańki, bo nie chcemy mierzyć się z czymś, co nie pasuje do naszego świata. I to trochę smutne. Z drugiej strony muzyka ma dziś niesamowite możliwości. No i internet. To chyba jeden z największych, jeśli nie największy, wynalazek w historii. Ma mnóstwo dobrych stron. Jak już mówiłem na początku, świat się po prostu zmienił. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, po prostu bardzo się zmienił.
0: Dzisiaj, jak słyszycie, wspaniali goście Marian Gaunt, zespół Alphaville w radiu Złote Przeboje. Oczywiście nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Za moment porozmawiamy o instrumentach, a dokładnie o wymarzonym syntezatorze.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka. Wspaniali goście Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o tym, czy czuje się legendą. Rozmawialiśmy też o tym, z czego jest najbardziej dumny po tylu latach kariery. Okej, porozmawiajmy teraz o technicznej stronie twojej pracy. Jak twój proces robienia muzyki ewoluował na przestrzeni lat? Od analogowych syntezatorów po nowoczesne technologie. Przeczytałem, że kiedyś twoim wymarzonym instrumentem był Roland Jupiter 8.
1: Yeah, that was the instrument that we were dreaming of in the very beginning of our career because we were like.
2: Tak, to był ten instrument, o którym marzyliśmy na początku kariery, bo wtedy byliśmy biedni jak myszy kościelne. A Jupiter 8 był przecież polifoniczny. Można było grać kilka nut naraz, więc naprawdę dało się tworzyć polifoniczne brzmienia i akordy, a to wtedy było coś wyjątkowego.
1: Polyphonic sounds and chords, you know, on this thing.
2: Z tego powodu ten sprzęt kosztował, o ile pamiętam, jakieś 12 tysięcy marek niemieckich. Dzisiaj byłoby to może 6 tysięcy euro, ale patrząc na wartość pieniędzy wtedy, to raczej odpowiednik 15-18 tysięcy euro. To był piękny instrument. Pewnego dnia Frank przyszedł do studia i przyniósł Jupiter 8. Rodzice dali mu go w prezencie, chyba na święta albo na urodziny, już nie pamiętam. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Zaczęliśmy wtedy z nim pracować i przy drugim albumie większość rzeczy zrobiliśmy właśnie na Jupiterze
1: 8.
0: Dzisiaj prawdziwa legenda muzyki, czyli Marian Gold, zespół Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Muszę cię zapytać, powiedz mi, czy byłeś zaskoczony sukcesem albumu Forever Young? Wydano go w tylu krajach, że aż trudno sobie to wyobrazić. Od Filipin po Jugosławię. To niesamowite.
2: Tak, to naprawdę niesamowite i właśnie dlatego byliśmy tym wszystkim tak bardzo zaskoczeni. Zrobiliśmy coś nie do końca wiedząc, co właściwie robimy. Robiliśmy to w bardzo swobodny, lekki sposób, bo nie oczekiwaliśmy zbyt wiele. Żadnego wielkiego odzewu z zewnątrz. Dla nas samych już samo to, że mogliśmy tworzyć własną muzykę, było czymś fantastycznym i nie myśleliśmy o tym, co inni o niej pomyślą. Po prostu nas to nie obchodziło. I do dziś tak jest. Kiedy pracuję w studiu, w ogóle nie myślę o świecie na zewnątrz. Natomiast, kiedy przygotowujemy koncerty, to już zupełnie co innego. Wtedy myślę, mam te piosenki, ten materiał, jak mogę to zaprezentować publiczności w najbardziej rock'n'rollowy, świetny i porywający sposób. To jest wtedy zupełnie odwrotne podejście. Aranżuję utwory na nowo, myślę, jak poprowadzić koncert i cały czas mam gdzieś z tyłu głowy tę publiczność. Czasem, kiedy coś robisz, to w głowie słyszysz oklaski i myślisz sobie, tak, to jest to, tak właśnie to zróbmy. Ale to dotyczy koncertów. W studiu jest odwrotnie. Tam skupiam się tylko na piosence i szukam wszystkich jej możliwości.
0: Powiedz mi, kiedy po latach słyszysz nagle w radiu ponownie Forever Young, co wtedy czujesz? Czy to wciąż jest dla ciebie w pewnym sensie szokujące?
2: Nie, to po prostu... Wciąż dziwię się temu zjawisku. To coś, czego naprawdę nie potrafię wytłumaczyć. To nie było tak, że siedzieliśmy i pomyśleliśmy, napiszmy piosenkę, którą wszyscy pokochają, albo zróbmy coś jak Yesterday. A tymczasem ta piosenka, Forever Young, jest dziś chyba tak samo wielka jak Yesterday. Myślę, że nawet 1/3, a może nawet połowa ludzkości zna ten utwór. I to jest coś, czego naprawdę nie potrafię wyjaśnić.
0: Prawdziwa legenda muzyki, prawdziwa legenda lat 80. Marian Gold, zespół Alphaville. Muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo podejrzewam, że większości artystów, którzy teraz debiutują, za 40 lat nikt nie będzie pamiętał. Powiedz mi, na czym twoim zdaniem polega fenomen artystów z lat 80.
1: This is very hard to... I don't know. I mean, I think the 80s were probably the last...
2: Myślę, że lata 80. były prawdopodobnie ostatnią taką epoką, czymś w rodzaju złotych lat 20. To była ostatnia szczęśliwa dekada dla świata, a przynajmniej dla świata zachodniego. Można by powiedzieć, że to był ostatni mokry sen zachodu, wiesz... Lata 80. były czasem, kiedy koniec świata można było zobaczyć w kinie, a nie przeżywać go naprawdę, jak dziś. Teraz jesteśmy w ogromnym niebezpieczeństwie. Duża część świata jest rządzona przez kompletnych idiotów. Wtedy wszystko było podzielone na dwie części, był wschód i był zachód, ale mimo wszystko rządzili ludzie, którzy mieli jakieś racjonalne umysły. To się całkowicie zmieniło. Myślę, że lata 80. były ostatnią niewinną dekadą.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy, porozmawiamy o muzyce, a dokładnie o wracających modach na gadżety z lat 80.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłu. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Zobacz, Stasiu, sokół.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Kto by się spodziewał, że w dzisiejszym wydaniu programu Cała Muzyka pojawią się wątki polityczne? A o tym rozmawialiśmy z dzisiejszym gościem. Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Dobrze, wróćmy do muzyki. Czytałem gdzieś, że kasety magnetofonowe wracają do łask. Pewnie to tylko chwilowy trend, w przeciwieństwie do winyli. Co twoim zdaniem sprawia, że płyty winylowe są tak wyjątkowe? Czy to chodzi o brzmienie?
1: Ludzie dziś chyba niespecjalnie przejmują się jakością dźwięku, bo i tak słuchają muzyki głównie na telefonach komórkowych. Czasami naprawdę się zastanawiam, po co my, artyści, siedzimy w studiu, dopracowujemy brzmienie w każdym szczególe, a potem ktoś słucha tego na głośniku telefonu. To trochę strata czasu. Nie sądzę, że w przypadku winyli chodzi o samo brzmienie. To raczej kwestia samego przedmiotu, tego, że można go dotknąć, trzymać w rękach. To jak z książką, możesz przeczytać teksty piosenek, poczuć kontakt z muzyką. No i muzyka na winylu jest niemal nieśmiertelna. Możesz mieć płytę winylową nawet za 10 tysięcy lat i ona wciąż zagra. A dyski komputerowe, kasety i inne nośniki dawno się rozpadną. Winyl zostanie na zawsze.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Porozmawiajmy o koncertowaniu. Kiedy widzisz ze sceny drugie, a może nawet i trzecie pokolenie fanów, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Jestem naprawdę wdzięczny. Naprawdę bardzo wdzięczny, że wciąż przyciągamy na nasze koncerty tylu młodych ludzi. To ogromny komplement, zarówno dla nas jako artystów, jak i dla naszej kreatywności oraz muzycznych umiejętności. To już właściwie drugi czy trzeci raz, kiedy widzę zmianę pokoleń wśród naszej publiczności. Na początku byli tylko młodzi ludzie, potem oni się postarzeli, a pojawiło się następne pokolenie. I to się powtórzyło już dwa, może trzy razy przez te 40 lat. To wspaniałe. Wygląda na to, że w Alphaville jest coś, co wciąż pozostaje ważne.
0: Tak, rozmawiałem kiedyś z Rickiem Astleyem i powiedział, że zawsze jest zaskoczony, że widzi na swoich koncertach nastolatków. Marian Gold dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, zespół Alphaville. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że na początku unikałeś występów na żywo, bo nie czułeś się z tym zbyt pewnie. Powiedz mi, czy to jest prawda?
1: Tak, nie potrafiliśmy grać. Właśnie dlatego zaczęliśmy od pracy z syntezatorami, bo nie umieliśmy grać na prawdziwych instrumentach. W tamtym czasie, od końca lat 70. do początku 80. pojawiło się wiele takich zespołów opartych na syntezatorach i wielu z nich, jak na przykład Depeche Mode, pozostało przy tym samym sprzęcie i brzmieniu. Z Alphaville było inaczej. My wybraliśmy te instrumenty tylko dlatego, że nie potrafiliśmy grać na innych. Ale gdy już się nauczyliśmy, porzuciliśmy dawne instrumenty i zaczęliśmy korzystać z nowych, bo to nas bardziej interesowało. Zawsze lubimy eksperymentować i próbować czegoś nowego, wychodzić poza to, co zrobiliśmy na poprzednim albumie. To oczywiście sprawia, że fani mają z nami ciężko, bo każda płyta brzmi zupełnie inaczej niż poprzednia. Dla mnie najważniejsze jest jedno. Jeśli do stworzenia jakiegoś dźwięku potrzebuję ekspresu do kawy, to użyję ekspresu do kawy. Jeśli młota, to młota, a jeśli skrzypiec, to skrzypiec. Zawsze wybieram instrument, który najlepiej pasuje do tego, co chcę osiągnąć.
2: I always choose that instrument when I think it's the best.
0: Muszę cię zapytać o rzecz, która robi ostatnio zawrotną karierę, a mianowicie o sztuczną inteligencję. Czy artyści postrzegają to jako zagrożenie, czy raczej jako szansę?
1: Myślę, że to rzeczywiście zagrożenie dla wielu zawodów. Dla ludzi, którzy pracują w przemyśle muzycznym, dla nich to może być groźne. Ja uważam muzyków za pracowników, właściwie za takie duże dzieci, a sztuczna inteligencja to po prostu kolejny kompozytor. Kolejna istota, która tworzy muzykę, tylko że robi to znacznie szybciej niż człowiek. Ale z czysto kompozytorskiego punktu widzenia nie widzę w AI żadnego zagrożenia. To po prostu jeszcze jeden kompozytor.
0: Kompozytor, no, albo wykonawca.
1: Wykonawca, który w pewnym sensie może nam, muzykom, bardzo ułatwić życie.
0: Marian Gold, zespół Alphaville, dzisiaj był gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. No i abyśmy wszyscy pozostali wiecznie młodzi, czyli Forever Young.
1: Mam taką nadzieję i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znów przyjechać do Polski i tam zagrać. Zawsze było wspaniale, kiedy występowaliśmy w Polsce. Bardzo dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: No a skoro już światowe gwiazdy dzisiaj w programie Cała Muzyka, to za moment Mick Hucknall i zespół Simply Red.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości fantastyczny Mick Hucknall, zespół Simply Red. Witaj.
1: Hi, how are you?
2: Witaj, cześć.
0: Zacznijmy od samego początku, czyli od nazwy, bo znalazłem bardzo zabawną historię związaną z waszą nazwą, Simply Red. Czy to jest prawda, że jest ona rezultatem swego rodzaju pomyłki, nieporozumienia?
2: Chyba wiem, jaką historię masz na myśli. Chciałem nazwać zespół Red, ponieważ w szkole nazywano mnie Red z oczywistych powodów i powiedziałem mojemu menadżerowi, może po prostu nazwiemy się Red. Powiedział, że nie możemy nazywać się tylko Red, może Just Red. Pomyślałem, po co dodawać Just? Czemu nie zostawić tylko Red? Powiedział, że to by się nie spodobało, więc może Simply Red. Powiedziałem wtedy, że wątpię, żeby się to przyjęło. Ludzie będą mnie nazywać Red i tyle, ale jak widać, byłem w błędzie, a on miał rację. I oto jesteśmy, Simply Red. But I was wrong
0: and he was right and here we are, Simply Red. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jesteście obecni w muzycznym biznesie od wielu, wielu lat. Jak zmienił się show biznes na przestrzeni tych ponad 35 lat?
1: Well, I mean, that's going to take me half an hour to answer that question.
2: Wow, no to zajmie mi 30 minut, aby odpowiedzieć na to pytanie. Ten biznes zawsze się zmienia. Nigdy nie było tak samo. Zawsze się zmieniało i będzie się zmieniać. Teraz ludzie kupują jeszcze płyty. Za rok albo dwa wszyscy będą używać już tylko platform streamingowych i zakończy się era płyt CD. 20, 25 lat temu nie było czegoś takiego jak płyta CD. Ludzie kupowali kasety i płyty winylowe, więc to cały czas się zmienia. People were buying cassette tapes
0: and vinyl. You know, it changes all the time. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Graliście w wielu krajach na całym świecie. Są jakieś różnice? Mówię o publiczności, o jej reakcjach.
2: Nie powiedziałbym, że są jakieś różnice, bo tak naprawdę to, co ich wszystkich łączy, to to, że przychodzą posłuchać muzyki z Simply Red. To muzyka łączy ludzi. So the response is generally
0: the same, I would say. Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Zaczynaliście w latach 80. Co sobie myślisz, kiedy stojąc na scenie widzisz drugą generację swoich fanów?
1: Well, I'm beyond the second generation. I think we're now dealing with third and fourth generation.
2: Myślę, że jestem już dawno za drugim pokoleniem. Teraz spotykamy się często z trzecią, a nawet czwartą generacją fanów. To dla nas jest ogromna przyjemność, że przyciągamy fanów w każdym wieku. Pamiętam, że kiedyś spotkałem na koncercie babcię ze swoją córką i wnuczką. Trzy pokolenia. Co interesujące, na koncertach Simply Red spotkasz ludzi bardzo różnych. Będą to zawodowi lekarze, profesorowie, mnóstwo różnych osobowości. Nasi fani to prawdziwa mieszanka społeczna.
0: Mick Hucknall, zespół Simply Red w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Teraz będzie trudne pytanie, to znaczy samo pytanie chyba jest proste, zobaczymy jak pójdzie z odpowiedzią. Gdybyś miał się tak zastanowić, z czego jesteś najbardziej dumny jako artysta?
1: I think what I'm most proud of is the continuity, the consistency.
2: Najbardziej dumny jestem chyba z nieprzerwanej, ciągłej kariery. Pochodzę z Manchesteru, ale nie jesteśmy znani jako zespół z Manchesteru. A powodem jest to, iż doświadczyliśmy międzynarodowego sukcesu już na samym

0: początku. Od pierwszego singla Man is Too Tight to Mention, który stał się hitem na całym świecie, a więc ludzie patrzyli na nas jak na zespół o międzynarodowej sławie, nie jako lokalny zespół ze wschodniego Manchesteru. I udało nam się to utrzymać przez te wszystkie lata, cieszyć się trwałym sukcesem od 1985, z czego jestem naprawdę dumny.
1: We've enjoyed consistent success since 1985, which I'm very proud of.
2: Mick Hucknall, zespół Simply Red, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. A propos gwiazd, pamiętam, rozmawiałem kiedyś ze Stingiem, opowiedział mi o swojej produkcji wina, o swoich pasjach z tym związanych. Powiedz mi, czy ty masz jakieś hobby albo pasję niezwiązaną z muzyką? Podobno też robisz wino.
1: Well, I used to make wine, but then my wife fell pregnant and we had a daughter. I didn't want to bring up my daughter on Mount Etna.
0: Tak, ja też kiedyś zajmowałem się produkcją wina. Ale kiedy moja żona zaszła w ciążę i urodziła się moja córka, nie chciałem, aby wychowywała się w okolicach góry Etna na Sycylii. Chciałem, aby rozpoczęła naukę w Wielkiej Brytanii, więc nie mogliśmy zachować tego biznesu, będąc tysiące kilometrów dalej. Więc sprzedaliśmy to miejsce. Ale moje hobby to wino. Zbieram wino. Co zabawne, nie pijam zbyt często, ale kocham testowanie win z jedzeniem i w ogóle wina z całego świata. Niektórzy mają takie hobby jak modele pociągów, na przykład Rod Stewart, a moim zainteresowaniem jest wino. Wino z całego świata.
2: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka Mick Hucknall, zespół Simply Red. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o jego ulubionych miejscach do grania. Zostańcie koniecznie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. W naszej ofercie znajdziesz samochody nowe, samochody używane w programie Volvo Select. Serwis mechaniczny, własny serwis napraw powypadkowych oraz profesjonalne Car Spa. Volvo Bednarek. Twój dealer Volvo w Łodzi. Łódź, ulica Rokicińska 164. Lub już teraz odwiedź nas na www.volvocarbednarek.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
15: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
17: Dobry wieczór o stałej porze. Zapraszam na Co jest grane w Łodzi. Bartosz Lichawski, kłaniam się i rozpoczynamy tradycyjne spotkanie poświęcone wydarzeniom artystycznym w Łodzi. Co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo i wiele innych pytań i oczywiście, co najważniejsze, odpowiedzi. By zaplanować sobie też we własnym zakresie, mam nadzieję, że jednak w tym pomagam, wydarzenia, które będą odbywały się z naszym udziałem. Słuchajcie, za nami weekend. Myślę, że można powiedzieć bardzo udany i gęsto było i super, bo mieliśmy m.in. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Bardzo dużo ludzi, bo bardzo dużo atrakcji w Atlas Arenie, ale także, w centrum komiksowym mamy przecież wystawę, prawda? prawda, produkt. Ta wystawa wystartowała jeszcze przed samym festiwalem, czyli w piątek. No i w Centrum Narracji Interaktywnej w EC1 w Łodzi można wszystko zobaczyć, a warto, bo to nawet człowiek czuje się, jakby wszedł do świata komiksu, otoczony przez te bardzo różnorodne też przecież prezentacje. Na pewno warto. Słuchajcie, generalnie to takie słowo tytułem podsumowania tego, co za nami, bo tych słów oczywiście trzeba powiedzieć znacznie, znacznie więcej. Pamiętajmy, że to także był cudowny Festiwal Wielu Kultur w Łodzi, że to była okazja do tego, by świętować na wschodniej, Święto Ulicy Wschodniej, ale także Święto Ulicy Ogrodowej i tak dalej, wydarzeń mnóstwo i co niemiara, no ale kolejny weekend przed nami i w ten kolejny znów atrakcje, to między innymi Light Move Festival. O Festiwalu Światła dzisiaj będę mówił, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Ale dziać się będzie sporo także w tygodniu, na przykład jutro, bo dziś w co jest grane w Łodzi powiem o tym, co w Bibliotece Miejskiej jutro we wtorek, choć myślę, że czas pozwoli, aby spojrzeć także do kalendarza zaplanowanego na środę, więc to za chwilę, tradycyjnie na początku poniedziałkowego wydania co jest grane w Łodzi. Dziś też oczywiście, że zajrzę do kin. Jesteśmy po weekendzie premier, a przed kolejnymi dniami, gdzie te pokazy premierowe są do oglądania, no bo to jutro 22 września między innymi Teddy i Magiczna Lampa, Powiedz mi co czujesz, a także Folwark Zwierzęcy, między innymi, bo będzie też oczywiście grany mocno Resident Evil, ten na przykład w kinie Helios w Sukcesji, także w salach Dream i z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Więc o tym też powiem, wskazując tutaj na konkretne godziny seansów. No ale słuchajcie, to też będzie kino na temat junior, a także starszy repertuar, który ocalał po minionym weekendzie, prawda? Nie wypchnęły go liczne premiery, a także specjalne pokazy, bo przecież mieliśmy także w Łodzi dwa pokazy specjalne przedpremierowe. No ale okej, o tym już nie, o tym co będzie, o tym co przed nami, o tym co można, o tym co we wtorek, za chwilę i za moment. A propos sztuki filmowej, dzisiaj też w co jest grane w Łodzi, pomówimy o między innymi sztuce filmowej, między innymi dlatego, że zbliżający się kolejny z festiwali jesiennych, mówiłem o tym, że to jest jesień pełna tego typu wydarzeń. Zatem Łódzki Festiwal Filmowy, czyli dwa świetnie znane festiwale łódzkie. Myślę tutaj z jednej strony o tym pierwszym, którym zajmę się dzisiaj dla Was. Mowa o Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. A potem tym drugim, którym zajmę się lada moment i za chwilę. Też już jestem wstępnie umówiony z gośćmi, więc będziemy mówić o Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. No dzisiaj o Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, gdzie oczywiście film gra główną rolę. To też nie jest wartościowanie, słuchajcie, to jest też jakby z mojej perspektywy, bo jestem wielkim fanem filmu jako sztuki filmowej, jako sztuki w ogóle, prawda? Natomiast też bardzo często mówię o wartości dokumentu, jako tej autentycznej opowieści, jako opowieści filmowej, która jest świadkiem. No oczywiście świadkami są twórczynie, twórcy, ale w ten sposób myślę to uproszczenie też fajnie działa na naszą świadomość, film jako świadek. No to nie tylko film ostatecznie, bo Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to także inne formy, to między innymi te reportaże dźwiękowe, czyli takie kino bez obrazu, bo one są odtwarzane w przestrzeni kina, gdzie światło zgaszone i słuchamy, ale coś tam jednak widzimy. No, bardzo ciekawa opowieść o niej dzisiaj z Jakubem Wiewiórskim, dyrektorem Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, w rozmowie, która lada moment i za chwilę. Słuchajcie, tych tematów mam naprawdę bardzo dużo. Chciałbym zajrzeć jeszcze do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, bo tutaj wystawa, która jest efektem z kolei Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi na krawędzi chaosu, więc przejdę już do szczegółów naszego dzisiejszego spotkania. A jak zdążę? Powiem. Szykuję się, żeby zdążyć. Jak nie zdążę, to zrobię jutro, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć też o Susan Tracy. Prorocze śnienie. Zbliża się ta nowa wystawa czasowa, ale to... Zdążę. Dobrze, okej. Żeby zdążyć, to lepiej przejdę do szczegółów, a na początek...
18: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
17: Bo pamiętałem, słuchajcie, nie jestem pamiętliwy, ale pamiętałem, że w poprzedniej audycji zakończyłem nasze spotkanie informacją na temat Festiwalu Minerałów i Biżuterii. No to jest wielki festiwal, oczywiście ważny festiwal, ja poświęciłem mu nie za dużo czasu, to znaczy mógłbym poświęcić więcej, gdybym mógł, bo przygotowałem się na bardziej obszerną informację dla was, ale niestety czas, no właśnie, czas mnie wyeliminował z anteny. Obiecałem, że dzisiaj, no to proszę bardzo, od 10 do 11 października EC1 Łódź, Miasto Kultury. No i tutaj wspaniałe spotkanie z minerałami, wykłady, warsztaty, edukacja, wystawy, no prezentacje, oczywiście to podstawowa sprawa, ale myślę, że taka najbardziej podstawowa, wyłaniająca się z obecności tego festiwalu na mapie festiwalowej Łodzi jest ta edukacyjna, prawda? Że my tutaj oglądamy sobie, bo tutaj coś ma piękny kolor, fajną strukturę, ciekawą historię albo błyśnie nam i myślimy sobie, ale fajne, ale że nie poprzestajemy na tym, prawda? Że jakby rozwijamy swoją pasję, pogłębiamy ją na podstawie też właśnie tych wykładów, spotkań, rozmów. Wystarczy kilka zdań, by człowiek usłyszał coś, co gdzieś obudzi w nim jakąś pasję. No i później będzie można ją celebrować, wieszając sobie, nie wiem, na nadgarstku, może na szyi jakiś piękny, najcenniejszy na świecie kamień. Najcenniejszy nie ze względu na wartość finansową, choć ta też może oczywiście być tutaj dla nas powodem do radości, ale myślę, że przede wszystkim, nie wiem, symbolika, właściwości, historia, dopasowanie, miłość do danego kamienia. Mówię o tym dlatego, że ja sam interesuję się kamieniami, podobają mi się, ciekaw jestem właśnie ich historii i wtedy czytam sobie jakieś niesamowite takie opowieści, które związane są, nie wiem, ze światem Indian na przykład, albo gdzieś pojawiają się kraje Dalekiego Wschodu. To wszystko arcyciekawe. Natomiast sam kamień, no tak, ja widzę po moim synku, który gdzieś tam z ziemi, prawda, piachu wyciąga coś, na co my nie zwrócilibyśmy pewnie uwagi, no bo też nie ma na co zwracać uwagi. No kamień to kamień, zwykły kamyczek. Ale dla niego jest jakimś odkryciem, znaleziskiem, jakimś pięknem, jakąś strukturą. I wiecie co? W te zwykłe tam jakieś otoczaki, nawet jak wszedłem, to się okazało, że to też kawał takiej historii działającej na wyobraźnię. I to też fajna sprawa. Na tym festiwalu fajnych spraw jest mnóstwo. 10-11 października, przypomnę, EC1 Łódź, Skarby Ziemi. To już 7. edycja, no i okazja do tego, by poczuć energię bijącą nie tylko od kamieni, ale także przede wszystkim od tych wystawców, którzy z no, taką energią dobrą do nas, do Łodzi wracają. Zatem słuchajcie, no minerały, skamieniałości, także meteoryty i to też jest arcyciekawa opowieść, no bo jednak taka drobinka, mniejsza lub większa tak naprawdę, opowiada historię sprzed no, wielu, wielu lat przybywając do nas z odległych przestrzeni kosmosu. To także unikatowa biżuteria, oczywiście, że artystyczna, taka no, jednorazowa, to są wytwory sztuki, do tego spotkania z ekspertkami, ekspertami z dziedziny geologii, co jest rzeczą oczywiście niezwykle ciekawą, ale wiem też za organizatorami, bo czytałem na oficjalnej stronie wydarzenia na fejsie, że szykujemy coś, czego na skarbach ziemi jeszcze nie było. O, tak napisali. No to przekazuję, słuchajcie, bo to taki kolejny magnes, który ma przyciągnąć naszą uwagę, a najlepiej nas samych i całych właśnie na Festiwal Minerałów i Biżuterii. Skarby Ziemi już 10-11 października. Teraz zajrzyjmy do bibliotek, gdzie pewnie sporo książek poświęconych także i tej tematyce. One są różne, te książki są bardzo różne, bo ja pamiętam, że jak sięgnąłem do literatury, żeby rozwinąć gdzieś swoje zainteresowanie związane z kamieniami, to się okazało, że są takie książki, które opowiadają to wszystko w formie takiej historii, narracji, ciekawostki, legendy itd., itd. Z drugiej strony są takie książki związane gdzieś z ezoteryką, a z trzeciej, no, kupiłem sobie taką jedną, o której pomyślałem, tak, to już najwyższy czas, by tutaj jakąś taką bardziej specjalistyczną wiedzę właśnie z zakresu, powiedzmy sobie, geologii zdobyć i co? Poległem, to już jest taka nauka, ale można próbować, należy próbować, słuchajcie, myślę, że to super sprawa, a co nam proponuje biblioteka? Sprawdzamy.
18: Już jutro.
17: No już dzisiaj było fajnie, słuchajcie, bo była podróż do Afryki, między innymi w bibliotece Retro, ale już jutro, między innymi, jak czytam w portalu łódź.pl, poetycka wyobraźnia Gastona Bachelarda. 22 września o 18 w Mediatece Memo, spotkanie z autorem przełomowych prac z filozofii nauki. Super sprawa, dlatego że będzie można pomówić o żywiołach, ale także o wielu innych arcyciekawych rzeczach, które z żywiołami są związane. Wstęp wolny, także myślę, że to taka dodatkowa też ważna informacja. Jutro też tutaj wynotowałem sobie za stroną biblioteka.łódź.pl ciekawe spotkania, dlatego że kontynuowany jest cykl spotkań brydżowych przy Perla, to jest filia numer 23. Jutro Akademia Podróżującego Seniora, nowy cykl, bardzo dobrze Wam się tutaj spodobała ta propozycja i chętnie uczestniczycie, więc proszę bardzo, konwersacje z języka angielskiego, Biblioteka Odyseja. Jutro też klub mangi i anime, Biblioteka Gdańska, to też super sprawa, która no, można uznać w pewien sposób jest kontynuacją też minionego weekendu. Manga i anime, komiksy, wiadoma sprawa. To o 17 Gdańska. Jutro też spotkanie z Brydżem, to w filii numer 18, w filii numer... A nie, czekajcie, z Brydżem to już pojutrze, 23. Tak, to przy Wodnika, wtedy też między innymi yoga, to w Bibliotece Odyseja. Okazja do tego, by no, troszeczkę się tutaj, prawda, poruszać, rozciągnąć, wziąć oddech, uspokoić, wyrównać. Fajna sprawa i też nieoczywiste miejsce, przyznacie. No ja nieraz mówię o tym, że jest yoga w bibliotece, że jest yoga w muzeum, zwracając uwagę na Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Ale teraz, tak, zostańmy jeszcze na chwileczkę w bibliotekach. Ja też jeszcze do portalu miejskiego zaglądam, bo tu w środę informacja o tym, że będzie spotkanie z Krzysztofem Nowakiem. Tak, w środę, 23 września. O 17 w filii numer 10, czyli w ramach kolejnej odsłony dyskusyjnego klubu książki, spotkanie z pisarzem, autorem książki Przeklęte błogosławieństwo i miłośnikiem literatury fantastycznej, na co dzień mieszkającym w Sulejówku. Tutaj także, jak się dowiaduje, wstęp wolny. To zatem w środę, ale w środę także zwracam Waszą uwagę na kolejne bardzo ciekawe wydarzenia, bo to kreski i plamki, warsztaty plastyczne w Bliskiej, to filia numer 52, start o 17, to warsztat, kolor na ceramice, misy inspirowane twórczością Vincenta van Gogha. Wow, to będzie coś. No, ciekawe, po jaki okres Państwo sięgniecie, bo z jednej strony można wtedy tutaj więcej takich ciemnych barw, barw ziemi używać, z drugiej strony może to będą błękity, żółcie i tak dalej, i tak dalej. No, słuchajcie, Van Gogh to jest przestrzeń inspiracji, to jest przestrzeń arcyciekawa do oglądania, do czytania i do malowania. Malowania także w tej formie. 23 też Mścicielka, spotkanie autorskie wokół kryminału Pauliny Olczyk, to w Odysei, no i jeszcze Raid Aur w Pokémon Go razem z Bliską. To start o 18, przypomnę, to 23. A dzisiaj, 21 września, sięgam już po kolejne wieści z przestrzeni łódzkiej kultury. Zajrzymy między innymi do tematu, no, sztuki filmowej.
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
17: Tak, o sztuce filmowej będzie lada moment i za chwilę, i to w takim no, bardzo szerokim wymiarze, bo z jednej strony zajrzę do kin, to między innymi będzie kino Helios w Sukcesji. Tutaj mamy sporo pokazów premierowych, ale powiem także o specjalnym pokazie, jaki w czwartek 24 września. To będzie Helios Replay, czyli znany cykl, który dał nam już możliwość, by zobaczyć naprawdę wiele znakomitych tytułów z czasów kaset VHS, wejścia płyt DVD. No i teraz będzie taki film, który właśnie kojarzony jest z płytami DVD. No, ja sobie kojarzę, bo mam na DVD po tym, jak zobaczyłem w kinie. No bo to jest film, który lepiej zobaczyć w kinie ze względu na te wszystkie cudowne sceny, takie, prawda, na pełnym morzu, gdzie czarna perła. A sporo już powiedziałem, no wiadomo, wiadomo. Piraci z Karaibów wracają na srebrny ekran. Powiem o wszystkim lada moment i za chwilę. Sprawdzimy, co jutro w repertuarze, jaki ten starszy się zachował i jak się ukształtował. No ale dziś też, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, pragnę zajrzeć do Muzeum Sztuki w Łodzi. Susan Traister, Prorocze Śnienie. Opowiem o tym, opowiem. Ale także będę będę miał możliwość, by porozmawiać, to już nawet teraz, o bardzo ciekawym i ważnym wydarzeniu, czyli o festiwalu. Festiwal, który, tak jak mówię, no, jest bardzo rozbudowaną formą spotkania z współczesnymi zagrożeniami. I mówimy tu i o różnych formach, jeżeli chodzi o sposób komunikacji, czyli film, czyli reportaż radiowy na przykład i tak dalej, ale także o różnych zagrożeniach. No ale o tym porozmawiam już sobie z dzisiejszym gościem programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, z którym udało mi się spotkać, mimo że to ten czas, który pozostał do festiwalu, jest czasem też wytężonej pracy. Znalazł dla nas czas pan dyrektor, jak zwykle zresztą, za co oczywiście jestem wdzięczny, za co dziękuję i posłuchajmy, bo to ciekawa rozmowa na temat bardzo ważnego festiwalu.
19: Ważne wydarzenia.
20: Jakub Wiewiórski, dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek Zagrożenia.
17: Dziś mamy okazję spotkać się przy złotoprzebojowym mikrofonie, by pomówić o 36. edycji Festiwalu Mediów. Festiwal Człowiek w Zagrożeniu to jest przestrzeń, gdzie możemy posłuchać, gdzie możemy porozmawiać, gdzie możemy zobaczyć, no między innymi właśnie filmy dokumentalne, które poruszają bardzo ważne, za każdym razem istotne tematy społeczne, mówiąc najogólniej. To jest też okazja do tego, by poznać z perspektywy publiczności, ale pokazać z perspektywy twórczyń i twórców wyzwania współczesnego świata. Udział w festiwalu to jest doskonała okazja dla widowni, żeby poznać też najnowsze kino dokumentalne, ale także porozmawiać z twórczyniami i twórcami tegoż gatunku. Mówimy tutaj o jednej z przestrzeni, czyli o filmach dokumentalnych, ale oczywiście, że jest ich więcej. Jest część konkursowa, nic więc dziwnego, że też zainteresowanie, panie dyrektorze, ze strony mediów jest tak duże, bo to festiwal mediów, ale festiwal robione z myślą o odbiorczyniach i odbiorcach. Co w tym roku?
20: Filmy dokumentalne to jest taka podstawowa część kinematografii, czy w ogóle szerzej opowiadania rzeczywistości, która kojarzy się z tym festiwalem. Filmy dokumentalne będą prezentowane w sekcjach dwóch tym razem konkursowych. W konkursie filmów dokumentalnych, gdzie będzie można zobaczyć 12 nowych, świetnych polskich filmów dokumentalnych oraz w nowej sekcji, czyli dokumentalnych filmów studenckich. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy taki właśnie konkurs. Tutaj 6 tytułów z Łódzkiej Szkoły Filmowej, z Uniwersytetu Śląskiego i ze Szkoły Wajdy Warszawskiej. Także jak na zagrożenia patrzą bardzo młodzi twórcy, będzie można się o tym przekonać na festiwalu.
17: Festiwal Mediów. Człowiek w zagrożeniu. Ten odbędzie się już po raz 36. Ważne wydarzenie. Słuchajcie, 70 filmów dokumentalnych i reportaży, ponad 140 wydarzeń, ponad 70 gości. No, to są tak zwane liczby. Są też poszczególne działy. Konkurs filmów dokumentalnych, konkurs studenckich filmów dokumentalnych, nowość w tej edycji, konkurs reportaży wideo, reportaży audio i tak dalej. No, bardzo tradycyjnie, bardzo rozbudowany program festiwalu. Natomiast ja też zwracam przy tej okazji uwagę na to, że kino dokumentalne jako gatunek, piękny gatunek, wartościowy gatunek, jest spychany na margines. No, myślę, że warto zauważyć przede wszystkim proporcje, prawda? Jak dużo jest kina fabularnego, kina aktorskiego w repertuarze na przykład łódzkich kin. Oczywiście, słuchajcie, no, są dokumenty i to świetne dokumenty. Przykładem jest teraz film, który prezentowany jest m.in. i w Czarlim, i w kinie Helios w sukcesji, w ogóle w łódzkich kinach, powiedzmy w ten sposób, czyli Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Świetny przykład dokumentu, dobrze opowiedzianego, wartościowego i właśnie, to jest to wszystko, ja nie mówię, że fabuła jest ble, prawda? Jest gorsza. No nie, wręcz przeciwnie, jestem rozkochany w kinie fabularnym, w kinie aktorskim, ale myślę tutaj o czymś niedostrzegalnym w, nazwijmy to, pierwszym porywie myśli, że to jest autentyk, że kino dokumentalne jest świadkiem tego wydarzenia. Ja często oglądając kino dokumentalne, które uwielbiam, myślę sobie, no gdyby to było kino aktorskie, gdyby to była fabuła, powiedzielibyśmy, to niemożliwe, no autor scenariusza trochę popłynął, trochę przesadził. Nie, niemożliwe, żeby to się tak... Nie. Ogólnie fajna historia, ale żeby... No, To są autentyczne historie, to są historie wręcz nie do wiary i to jest wzmocnienie moim zdaniem tego przekazu, a jednak gdzieś jest, nie wiem w jak wielkiej grupie, bo to też chyba nie potrzeba teraz tego dookreślać, ale takie przekonanie, że nawet jak tytuł nas złapie, mówimy sobie, o teraz do kin wchodzi tutaj jakiś fajny tytuł, a to dokument, aha. A, to może innym razem, prawda? Nie premierowo, tylko w tygodniu, a w tygodniu to coś tam. Nie wiem, jak to wygląda do końca i jaką przestrzeń zajmuje takie podejście do dokumentu, że jest to coś dodatkowego. Natomiast ja uważam, że dokument jako gatunek filmowy jest wartością samą w sobie nie do przecenienia. Wartością, z którą możecie się spotkać właśnie między innymi na festiwalach w Łodzi, to choćby ten zbliżający się 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Zatem Kuba, powiedzmy, bo ten dokument, ja go tutaj może troszkę faworyzuję, troszkę wyciągam ponad inne formy, które też są wartościowe i też są obecne. Ale chciałbym zwrócić uwagę jako miłośnik kina, jako miłośnik też kina dokumentalnego, że można oglądać, że to jest ogromna wartość i nie tylko w tym podstawowym, że tak powiem, programie festiwalu będzie także, no chyba jeszcze jedna część taka konkursowa, prawda, jeśli chodzi o spotkanie z filmem.
20: Będą pokazy specjalne, to są też nowe głównie filmy dokumentalne, prezentowane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach, też na nich nagradzane. Spośród 18 tytułów, aż 7 to będą polskie premiery, także chwalimy się tym mocno. Będą to naprawdę filmy pokazujące całe bogactwo kina dokumentalnego i tematyczne, ale też formalne. Dlatego, że kino dokumentalne jest pojęciem bardzo szerokim i warto się przekonać, dlaczego tak właśnie jest.
17: I to też nie wszystko. I to też nie wszystko, jeżeli chodzi o film jako gatunek, jako język wypowiedzi w ramach 36. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Festiwal lada moment, bo za niecały miesiąc, od poniedziałku od 19 października do 21, no przypomnę, wspólnie z Festiwalem Kamera Akcja w ramach takiej współpracy tworzy Łódzki Festiwal Filmowy, więc do Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu wrócę za chwilkę, zatem wrócę do rozmowy, a teraz jeszcze, skoro wywołałem kina, skoro wspomniałem o kinie aktorskim, to sprawdźmy pokazy premierowe w kinie Helios w Sukcesji.
2: Kina.
17: Resident Evil. Nie wiem, czy giercowaliście, ale myślę, że jakby ten tytuł, no to znany jest nawet dla tych, którzy nie grali nigdy z pasją i zaangażowaniem. I myślę, że to jest taki tytuł, o którym też dużo mówiło się w trakcie minionego festiwalu, który sprowadził do Łodzi miłośniczki i miłośników gier i komiksów z bardzo różnych zakątków, myślę, że nie tylko Polski. Edycja bardzo udana, ale wracając, Resident Evil, kultowy tytuł, także filmowy, i w tej filmowej opowieści macie okazję wszystko poznać. Resident Evil, amerykańska produkcja, od lat 15, 90 minut. Jutro o 11.20, potem w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, który uważam, no szczególnie w tego typu produkcjach, po prostu robi robotę. 13.45, potem jeszcze 16.30, 18.45, 20 i ostatni seans o 21.15, Dream i właśnie dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. Resident Evil. No a teraz Teddy i magiczna lampa. To jest animacja od lat 6, 94 minuty, hiszpańska produkcja. Bardzo ciekawa, dobra i atrakcyjna wizualnie. No i przygodówka, która zabiera nas do świata baśni i przygody. No, cudowna lampa z Tysiąca i jednej nocy, ale są też mumie. A do tego wszystkiego, no właśnie, konieczność, by przetrwać dużą podróż, która jest wyzwaniem, bo prowadzi między innymi przez Ocean Atlantycki, tutaj Peru, Grecja, Bliski Wschód, super sprawa. Czy Alibaba? Tak, a, no pewnie, no jakże, bez Alibaby nie byłoby tego filmu. Teddy i magiczna lampa, 94 minuty, 11, 12.50, 15.10, o 16 w salach Dream i jeszcze o 17.30. A i to nie wszystko, jeżeli chodzi o pokazy premierowe, mamy bardzo dobry film Powiedz mi co czujesz, to jest polska propozycja, 103 minuty, film dedykowany widowni od lat 15. Polski dramat, który opowiada, jak mówi napis na plakacie, o naszych lękach, o wszystkich naszych strachach i trafia w głąb serca. Piękna opowieść, która może być wręcz no, pretekstem do wspólnej rozmowy z młodzieżą. Film nagradzany, oklaskiwany, ona tworzy projekt Skup Łez. On generalnie ma wiele powodów do tego, by opowiadać o swoich problemach. To wszystko nie jest błaha historia, to nie jest płaska opowieść, to doświadczenie życia. Jeżeli macie ochotę, to macie też możliwość, bo to Powiedz mi, co czujesz jutro o 17.10 w kinie Helios w Sukcesji. Tu też zobaczycie, no a propos literatury, słuchajcie, folwark zwierzęcy, animacja, komedia, kino obyczajowe, kino przygodowe od lat 10 i też dobry powód do tego, by wszystko później przegadać o władzy, o charakterach, o, słuchajcie, o interesach. Właśnie, właśnie, to wszystko bardzo ciekawe. Folwark zwierzęcy cały czas niezwykle aktualny. Jeżeli macie czas jutro w okolicach południa, to 12.40. Jeżeli obiadowo, to 15. Film za każdym razem zdubbingowany. No i jest to jeden z pokazów premierowych w kinie Helios w Sukcesji. Słuchajcie, ja za chwileczkę powiem jeszcze o pokazach specjalnych, między innymi zajrzę do kin studyjnych, a teraz...
2: Warto zobaczyć.
17: Warto zobaczyć, no, kolejną tak naprawdę wystawę, do której zaprasza nas ważna przestrzeń łódzkiej fotografii, no ŁTF, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Miejsce, które dba o edukację fotograficzną, nie tylko za sprawą wystaw, bo to przecież i warsztaty te mistrzowskie i te wszystkie warsztaty związane, nie wiem, z obsługą aparatu analogowego albo z wywoływaniem zdjęć z technik dawnych, cyjanotypia i tak dalej, i tak dalej. No i tym razem mamy kolejną wystawę zapowiadaną, tak, przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, które spotka nas z uznanym fotografikiem, z badaczem historii fotografii, z bardzo znanym i zasłużonym artystą. Łodzianin Grzegorz Bojanowski to jest ten artysta, który proponuje nam od 22 września, tak, od jutra, wystawę zatytułowaną Owalności. Ciekawa opowieść, dość nieoczywista, słuchajcie, dlatego że plakat do tego wydarzenia rzeczywiście wskazuje pewną formę abstrakcyjną, choć gdyby się przyjrzeć, to można się doszukać tutaj bezpośrednich nawiązań do klatki schodowej z jednej z kamienic, w której... No dobrze, bo przepraszam, każdy będzie miał swoje tutaj skojarzenie, prawda? Ja ostatnio krążyłem gdzieś po kamienicy z taką klatką schodową, trochę mi się to skojarzyło. No nie, to jest taka forma plakatu będąca rzeczywiście zapowiedzią, ale abstrakcyjną formą tego wszystkiego, z czym będziemy mieli okazję się tutaj spotkać ze sprawą twórczości Grzegorza Bojanowskiego. Przypomnę, Owalności to właśnie spotkanie z twórczością naszego łodzianina. Jak czytam w takiej notatce, jaką otrzymałem z ŁTF-u, w swojej drodze twórczej ewoluował od klasycznego pejzażu ku fotografii kreacyjnej i nurtowi geometryczno-analitycznemu. Prezentowany cykl Owalności stanowi dojrzałą medytację nad harmonią płynnych form i łagodnych struktur, będąc syntetycznym podsumowaniem jego dotychczasowych poszukiwań wizualnych. To od jutra.
2: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
17: Sporo informacji jeszcze dziś, w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje, 101 i 3 FM, nasze wieczorne, poniedziałkowe spotkanie. Dziś jeszcze a propos wystaw, nowa wystawa czasowa w Muzeum Sztuki w Łodzi, to za chwilę, dlatego że teraz wracam do rozmowy o festiwalu Człowiek w zagrożeniu. To jest bardzo ciekawa opowieść. To jest bardzo ciekawy festiwal, który da nam niejedną historię do rozpoznania i za sprawą nie jednej tylko formy. Dlatego, że my mówimy przede wszystkim film, tak? 70 filmów dokumentalnych, reportaży, ale nie tylko. Dlatego, że będziemy mieli także słuchowiska wręcz. To jest bardzo ciekawa formuła. Również, można by powiedzieć, zanikająca, obecna tylko na takich wydarzeniach specjalnych, gdzie niegdzie, prawda? No, generalnie, słuchajcie, słuchowisko jako część pobudzania historii, ale także przekazywania informacji. Słuchowisko w formie reportażu, który opowiada historie prawdziwe. Reportażu, który powstał, bo autorka, autor, bo właściciel, posiadacz mikrofonu, rejestratora był na miejscu takiego wydarzenia. Człowiek obawia się nieznanego i penetruje te przestrzenie mimo lęku po to, by opowiadać o tych przestrzeniach innym, w tym przypadku łódzkiej publiczności w ramach 36. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Zresztą to słowo zagrożenie jest tutaj przez twórczynię i twórców festiwalu bardzo pięknie rozwinięte, rozpisane, jeżeli chodzi o taką notatkę, jaką też otrzymałem tutaj do redakcji Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, bo tutaj czytamy: zagrożenie. Człowiek obawia się nieznanego, boi się tego, czego nie rozumie, a czasem przenosi lęk na innych. Boi się o siebie, o najbliższych, o świat, w którym przyszło mu żyć. Rozumiemy to, a jednocześnie chcemy pobudzać do otwarcia się na drugiego człowieka. Wielokulturowość i różnorodność świata jest żywą tkanką, w której nic nie jest określone raz na zawsze, lecz nieustannie przekształca się i zmienia, tworzy nowe zależności i konteksty. Zależy nam na podejmowaniu prób zrozumienia i porozumienia, na staraniach o przełamywanie uprzedzeń, ignorancji albo zwyczajnej obojętności. To wszystko trzeba przełamać, to wszystko trzeba zastąpić empatią, zrozumieniem, współobecnością, miłością. No właśnie, tymi cechami najpiękniejszymi, jakie nosi w sobie człowiek. To też jest wołanie o to, by o nie zadbać. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa opowieść, która rozpocznie się w ramach tej 36. edycji, jak wspomniałem, za niecały miesiąc, bo od poniedziałku, od 19 października do środy, do 21. Ważne wydarzenie, tutaj mówię o części stacjonarnej, będzie też część internetowa, część online, ale ja wracam do rozmowy z Kubą Wiewiórskim, to dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Kuba, powiedzmy jeszcze przez chwilę chociaż o tych filmach, bo faktycznie one tutaj wypełniają potężną, znaczącą na pewno część festiwalu w tym roku.
18: Ważne wydarzenia.
20: Także w części filmowej festiwalu retrospektywy. Retrospektywa Marii Zmarskoczanowicz, twórczyni bardzo zasłużonej dla kina dokumentalnego, która cały czas filmy tworzy, i oprócz tego, że sięgamy do historii, do takich mniej znanych jej dokonań, pokażemy po raz pierwszy w Łodzi 70-minutowy fragment filmu Nie palcie komitetów. To jest film o Jacku Kuroniu. Będzie to łódzka premiera tego obrazu. Ponadto retrospektywę Krzysztofa Talczewskiego zaprezentujemy. To jest twórca, który głównie tworzył we Francji. Jest on też patronem naszej nagrody specjalnej, którą w tym roku odbierze Maciej Drygas, czyli też wybitna postać. I z tych rzeczy, które znajdą się w retrospektywie, bardzo chciałbym polecić film o wojnie w Jugosławii, nakręcony na początku lat 90., który daje perspektywę tego, jak zmienił się świat, ale też do czego mogą doprowadzić rodzące się nacjonalizmy. Trzecią retrospektywą jest taka nieduża retrospektywa Edwarda Etlera, twórcy, który zmarł w tym roku. Na nią złożą się pokazy filmów z lat 60., które mają wspólny mianownik, mianowicie muzykę Krzysztofa Komedy z wytwórni filmów oświatowych oraz filmy o Holokauście, niemal kompletnie nieznane, dwa bądź trzy razy prezentowane, wyprodukowane przez Kontra Studio Jacka Gwizdałę. Także naprawdę ogromne spektrum kina dokumentalnego starszego, nowszego. Ach, zapomniałem jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, czyli dwóch filmach niespełna godzinnych. Lesa Blanka, to jest taka legenda amerykańskiego dokumentu. Michał Leszczyk przyjedzie nie tylko opowiedzieć o twórcy, zresztą prezentowaliśmy inny film Lesa Blanka w ubiegłym roku, ale też nagrać specjalny odcinek podcastu. To też będzie fajne doświadczenie. Jak to jest być częścią podcastu?
17: No, to jeśli chodzi o filmy, to mówimy bardzo ważna i wartościowa część Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, ale nie jedyna, prawda? Również ogromna wartość, no i duża przestrzeń programu festiwalowego, to są reportaże dźwiękowe, to są filmy bez obrazu.
20: Jeśli chodzi o reportaże, to zaczyna od reportaży wideo, 8 w konkursie, a oprócz tego, że będzie można zobaczyć te nowe z ostatnich 2 lat reportaże, które pokazują najczęściej bezradność jednostki wobec mechanizmów państwa, takie bardzo interesujące spotkanie o tym, czy polskie media i jak mają szansę oddziaływać na rosyjskie językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo-językowo- będziemy chcieli porozmawiać o tym, co dzieje się w Białorusi, ponieważ to jest kolejny taki temat, że Białoruś przez pewien czas była na pierwszych stronach, czy na czołówkach mediów, czy portali, natomiast teraz praktycznie niewiele wiemy. Dowiadujemy się, jak akurat zwolni akurat Łukaszenka kogoś, prawda? To jest jedyne takie migawki z Białorusi. No i reportaż dźwiękowy, reportaż audio, także także 8 starannie wyselekcjonowanych, bardzo różnorodnych tematycznie, też formalnie reportaży. Można będzie ich posłuchać sobie w kinie, w ciemności, zamknąć oczy i wczuć się w to kino bez obrazu.
17: Tak, ciekawa opowieść, no i bardzo fajna formuła. Do tego wszystkiego, słuchajcie, tak jak wspominamy o tym, konkurs filmów dokumentalnych, przypomnę, konkurs studenckich filmów dokumentalnych, to jest nowość w tej edycji. Mamy tutaj 6 tytułów. Konkurs reportaży wideo, także długa lista, konkurs reportaży audio. Jaki niezwykły film otworzy festiwal w środę 14 października w Odeonie? O tym powiemy lada moment. Będzie też gala wręczenia nagród. To w sobotę 17 października w Odeonie o 20. No i do tego wszystkiego wiele rozmów, okazji do tego, by ciekawić się, inspirować, zmieniać też świat. Świat wokół siebie, ten najbliższy, ale to zawsze zmiana świata. Jakub Wiewiórski, dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, był moim waszym gościem. Dziękuję, Kuba.
20: Dziękuję bardzo.
0: Kina.
17: A my zajrzyjmy w dzisiejszym poniedziałkowym wydaniu programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje z 1.3 FM ponownie do kin, bo tutaj, jak mówiłem, taki cykl to w kinie Helios w Sukcesji, który daje nam możliwość, by oglądać no te filmy, które znamy z kaset VHS. Już tak było, bo mieliśmy okazję zobaczyć m.in. słynny Top Gun. No nie tylko, to naprawdę bardzo długa lista, Powrót do przeszłości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no to są też te filmy, które znamy z kaset VHS, ale też i płyt DVD. Takim łącznikiem może tej przestrzeni jest film Shrek, który pamiętam, no jak się pojawił, to wzbudzał takie emocje, że komentowało się, czy widziałeś na VHS-ie, czy na DVD, bo tutaj porównywało się jednak ten obraz. I ja pamiętam, że wtedy kupiłem sobie płytę DVD ze Shrekiem, mając już kasetę VHS. No minęło kilka lat, słuchajcie, ale jakiś czułem taki niedosyt, że prawda, mam to na tym VHS-ie, a inni opowiadają o tym, że w DVD to dopiero kolory i taka jakość, prawda, związana z kontrastem, z taką klarownością tego obrazu. To było ciekawe, dlatego że no, dzisiaj jakby myślimy o tym, że na DVD, no to na DVD, ale mieć to na VHS-ie. O, ja mam, Shreka, no. No i mamy też okazję, słuchajcie, robić dzięki temu cyklowi Helios Replay coś, czego już na co dzień w kontekście tych tytułów z przeszłości nie mamy, czyli oglądać je na wielkim srebrnym ekranie w warunkach kinowych, w kinie. Mamy teraz Piratów z Karaibów, kolejną część tak naprawdę, bo Skrzynia u Marlaka to jest druga część z 2006 roku i oczywiście Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley. No i opowieść znów piękna, porywająca, niezwykła i taka, którą tak, mam też w swoich zbiorach, tu właśnie na tym wydawnictwie DVD. Kiedyś na urodziny dostałem taki zestaw jako box 3 płyt DVD. Słuchajcie, a potem się okazało, że jeszcze kolejna część wyszła, no i jej nie ma już w boksie, więc cóż, będę musiał sobie, kiedy ja mam urodziny, może jakiś sobie boks dokupię, teraz bardziej aktualny. W każdym razie pamiętam, że na ostatniej części, no to już byłem w kinie w wersji 3D, no nie? No bo to już było w 3D zaprezentowane, co też pokazuje, jaki rozwój tego kina na przestrzeni lat następuje, jeśli chodzi o serię jednego tylko tytułu. No to mamy teraz fajny powrót do przeszłości w czwartek 24 września o 18:00. Piraci z Karaibów, Skrzynia u Marlaka, 160 minut. Pamiętajmy, słuchajcie, że na ekranie także Bill Nighy, czyli David Jones. No bez niego nie byłoby tego filmu, jasna sprawa. Specjalny pokaz. Natomiast słuchajcie, też jutro 22 września dobry ten starszy repertuar, bo mamy jeszcze kino familijne, tutaj m.in. 100 dni Misja Zeus, to jest polska propozycja. Do tego wszystkiego z tego starszego repertuaru, bo premierę omawiałem. Totalna Magia 2, to także jeszcze w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Jest Niebo nad Normandią na dwóch pokazach, na dwóch także wspomniany Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. 12:30 sale Dream, potem 19:30. Jest jeszcze dla dzieci Marsupilami, to dla widowni powyżej 7 roku życia. Jest Nie patrz w dół, Spider-Man, całkiem nowy dzień. Jeszcze między innymi w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. 14:30 jest Odyseja, Psi Patroli Dinozaury, Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru, a także Mistyczka, no i jutro też kino na temat Junior, Teddy i Magiczna Lampa. Ten film od lat 6 o godzinie 10, przypomnę, wersja to zdabingowana. No a w Czarnim też super we wtorek, bo w sali studyjnej i Mistyczka, i Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, i Niebo nad Normandią. Ten tytuł zagląda także do sali kameralnej, a kto tam zajrzy, może obejrzeć także i Gorzkie Święta Pedro Almodovara i dramat biograficzny zatytułowany Tony. W sali klubowej Kura, Requiem dla snu, no Requiem for a Dream z 2000 roku. Ostatni Concierge, a także Charlie dla dzieci, Pucio kocha zwierzaki, tu też odzyskany. W sali Arte też Charlie dla dzieci, Mira, natomiast jest również film Kapitan ucieka, Bez końca, doskonały polski dokument. Milcząca przyjaciółka, to dramat o 20.20. W sali audiowizualnej 100 dni Misja Zeus, to w cyklu Charlie dla dzieci, a także Totalna Magia 2. Charlie dla dzieci jutro także w sali widzów, tu Marsupilami, a także Folwark Zwierzęcy. Jest też Ojczyzna, nasz polski kandydat do Oscara. Ten film o 18.40, a także Ma to sens, gorący hit, bo to pokazy premierowe. W sali zielonej 500 mil, Powiedz mi co czujesz, a także Obcy. No i w sali czerwony dywan, Zaproszenie i Tony. Dobrze, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o łódzkie kina. Z Charlie'ego przenoszę się teraz do kolejnych przestrzeni, ale także bardzo i atrakcyjnych, i gościnnych. Posłuchajcie.
0: Warto odwiedzić.
17: Warto odwiedzić OFF. To oczywiście jedna z najważniejszych przestrzeni kultury w Łodzi, wręcz taki ośrodek kulturotwórczy. Zbliża się tutaj bardzo ciekawa wystawa. To ma być jedna z największych prezentacji tego typu. No, chodzi o polską rzeźbę współczesną. Teraz do 20 października są zgłoszenia prac niezależnych artystek i artystów. One później zostaną zaprezentowane właśnie jako taka opowieść. Zresztą a propos opowieści, oto jak mówi Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja. Chcemy, aby formacja była wydarzeniem w pełni otwartym i przywróciła tradycję integracji środowiska rzeźbiarskiego, nawiązując do idei Łódzkiej Galerii Rzeźby z lat 70. Dlatego w ramach Open Calla nie stawiamy barier formalnych. Liczymy na zgłoszenia zarówno utytułowanych rzeźbiarzy, jak i osób bez dyplomu. OFF od początku jest miejscem, gdzie historia przemysłowej Łodzi koresponduje z energią twórczą. Udostępnienie naszych wnętrz artystom to naturalny krok w budowaniu tożsamości tego miejsca, dodaje Michał Pietrzak, koordynator wydarzeń w OFF Piotrkowska Center. Wierzymy, że surowy charakter naszych murów stworzy idealne warunki prezentacji rzeźby współczesnej. Nie mam wątpliwości, słuchajcie, dlatego że to będzie rzeźba prezentowana w naprawdę ogromnej skali, w wielkim przekroju. Z jednej strony twórcy młodzi, z drugiej utytułowani, także przedstawicielki i przedstawiciele krajowych uczelni, m.in. Akademii z Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Poznania czy Katowic. No a już teraz...
18: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
17: Poniedziałkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. To jeszcze o wystawach, bardzo ciekawych wystawach w nieco innych przestrzeniach, zupełnie innych, bo to mówimy teraz o muzeach. No i zajrzę i do Muzeum Sztuki, to już za sekundkę, a później jeszcze do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
17: Teraz jeszcze, tak jak obiecywałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, Light Move Festival, zbliżający się wielkimi krokami, dający nam też nowe punkty na mapie festiwalu, ale także po prostu w programie, bo myślimy tutaj, no ja przynajmniej teraz, o bardzo ciekawym wydarzeniu, jakie rozegra się po raz pierwszy na Hiltonie przy Łąkowej. No, najlepiej obserwować podobno składki nad Aleją Mickiewicza albo z parku. To, co wydarzy się tutaj za sprawą tych kilku czy nawet kilkunastu projektorów opowiadających nam niezwykłą historię właśnie na tej wielkiej powierzchni projekcyjnej, ostatecznie trzeba przyznać. Znaczy ona na co dzień jest taką projekcją ekranową, bo przecież tutaj kadr z filmu Zakazane Piosenki, natomiast faktycznie no, zrobi się tutaj nam niezła przestrzeń i dowód na to, że no, Light Move Festival wychodzi z centrum Łodzi naprawdę w stronę, no tutaj powiedzmy sobie Polesia, Redkini, może nawet no, zachodniej Łodzi dość mocno. Natomiast generalnie, słuchajcie, ten festiwal daje nam wiele okazji do tego, by dobrze spędzić czas, by zobaczyć niezwykłe pokazy, mappingi, bo to oczywiście projekcje, animacje, 360 stopni, na Placu Wolności i tak dalej, i tak dalej. Zresztą opowiadała o tym ostatnio Beata Konieczniak, co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Ileż to form, ileż atrakcji, w wielu miejscach się one pojawią. Natomiast słuchajcie, no same nazwy już tych instalacji, pokazów, projekcji bardzo mocno działają na naszą wyobraźnię, a przyznam szczerze, że

0: oprawa wizualna. Będą animacje, tak jak Psychedelic Light Show w Parku Staromiejskim, na Placu Wolności Somnium. Tu właśnie ta animacja i projekcja 360 stopni, by zanurzyć się w całej tej wizualnej opowieści. Mapping na Tropie Przygód przy Piotrkowskiej, tu też Les Yokai i mapping japońskich stworów. Imago, też Piotrkowska, na Piotrkowskiej Rabbit Hole. No, królicza norka będzie naprawdę niezwykła, słuchajcie, bo będzie to złudzenie przebudowy tego obiektu przy Piotrkowskiej, który stanie się takim tunelem wręcz, do którego będzie można na pewno zajrzeć. Czy wskoczyć, wejść? No, co sobie tam kto będzie wyobrażał, to już jego, prawda? No, można odbierać ten festiwal i należy nawet bardzo przecież indywidualnie. Be the Tree w pasażu Schillera, w Parku Staromiejskim Pchli Cyrk, Drzewo Dusz w Parku Staromiejskim, tu też Light of Solitude. To będzie instalacja artystyczna. Takich instalacji będzie więcej, bo to m.in. anatomia nieskończoności, marzenie o wolności wyboru ludzi i zwierząt, kwitnące iluzje czy żyjące latarnie, uniesieni, a bird passing by i tak dalej, i tak dalej. Żart tropików, helitrop czy she is the light. Widma, lux, vita, chwile poza czasem. Pięknie to wszystko brzmi, słuchajcie. No i tak jak mówię, gdzieś budzi jakąś taką wizję, jakąś taką historię wyobrażoną na temat tego wszystkiego, co się wydarzy. Będzie zaczarowany ołówek w Parku Sienkiewicza tutaj, więc jak skończę audycję w piątek za tydzień, no jak za tydzień? Za kilka dni, no tak jeszcze jestem głową gdzieś w weekendzie. Słuchajcie, no jak skończę audycję, to będę mógł też zobaczyć zaczarowany ołówek w Parku Sienkiewicza w drodze na Piotrkowską, bo to przecież niedaleko. Demons też w Parku Sienkiewicza, Bańkosfera, Galaktyka Marzeń. Fajnie tu będzie, fajnie, bo generalnie przecież mamy taki tutaj, powiedzmy sobie, rozdział tego festiwalu LMF Kids i to właśnie dla dzieci, między innymi Galaktyka Marzeń, Bańkosfera czy Light Print Glow Kids i tak dalej, i tak dalej. Mamy też, słuchajcie, obok tych takich głównych wydarzeń, znaczy no wszystkie są równie ważne, ale no my mówimy mapping, rozświetlanie Piotrkowskiej, Placu Wolności, także pałac, parki, wiadomo, ale przecież to także przystanki muzyczne. Ważna część festiwalu, która mocno się rozrosła, to już nie jest część towarzysząca, to już jest pełnoprawna część festiwalu LMF z dopiskiem Music, Bokka, Pałac Rodziny Poznańskich, tu też Marek Biliński, Odet, Paweł Steczek, w Parku Staromiejskim Paweł Małaszyński i Kocis, tu też Black Radio, Bemy, no a także Dariusz Stachura i Piotr Płuska, którzy zaśpiewają przy Piotrkowskiej. W Parku Sienkiewicza także Studio 70, między innymi, słuchajcie, ale to też Park Staromiejski i Tramwaj Imprezowy. Wydarzenia również na Starym Rynku i tak dalej, żeby już zakończyć bogaty i bardzo różnorodny i bardzo ciekawy program tegorocznej edycji Light Move Festival, która wystartuje w piątek. No tak, piątek, sobota, niedziela. Będzie pięknie, świetlnie, kolorowo, magicznie. Niezwykła to opowieść, za każdym razem. A teraz kolejne niezwykłe opowieści, te właśnie wystawiennicze, to proszę bardzo, teraz Muzeum Sztuki i Susan Traister, Prorocze Śnienie.
1: Muzea w Łodzi.
0: O tej wystawie już wam w kilku słowach opowiadałem, mam więcej informacji z muzeum i proszę bardzo, już informuję, że to pierwsza, podkreślam może nawet, bo o tym mówiłem, ale podkreślam, pierwsza w Polsce taka retrospektywna wystawa twórczości pionierki sztuki cyfrowej, internetowej i nowych mediów. Ekspozycja to tak naprawdę no, duży przedział czasu działalności artystycznej, bo to 4 dekady interdyscyplinarnej obecności pani Susan Traister właśnie w tej przestrzeni nowych mediów. Zatem opowieść niezwykła, wręcz wizjonerska, ale i radykalna, zarazem krytyczna, niepozbawiona humoru, czyli coś, z czego słynie artystka urodzona w Londynie. Jak czytam, Traister obnaża relacje łączące technologie, sieci globalnej inwigilacji, społeczeństwo, władzę, naukę i mistycyzm. Proponuje alternatywne wizje i interpretacje historii, które ukształtowały nasze społeczeństwo, a ich znaczenie zaczynamy rozumieć dopiero dziś. Na wystawie znalazły się również najnowsze dzieła odnoszące się do fizyki kwantowej, zachęcające do krytycznego spojrzenia na

0: sztuczną inteligencję, jednocześnie wizualizując rozwiązania dla kryzysu klimatycznego na Ziemi. W centrum zainteresowania artystki znajdują się pytania, na przykład jak ocalić świat dla przyszłych pokoleń, poszukiwania wśród alternatywnych systemów wierzeń, budowanie oddolnych społeczności i kreowanie światów to tylko niektóre ze środków, które proponuje artystka. Zatem słuchajcie, świetna opowieść, różnorodna, dlatego że będziemy mieli tutaj pracę między innymi z takich serii, z cykli jak malarstwo gier wideo, zdjęcia z fikcyjnych gier wideo, oprogramowanie, czyli takie hipotetyczne aplikacje komputerowe, ale to także potężny, można też powiedzieć, no, monumentalny cykl, podróżowanie w czasie. Bardzo ciekawa eksploracja też technologii, mediów XX-XXI wieku. Zatem no, należy nastawić się na opowieść i artystyczną, i mistyczną, i filozoficzną, pełną bogactwa technik, ale także i pytań. Słuchajcie, Muzeum Sztuki w Łodzi posiada w swojej kolekcji wiele dzieł artystki. Tutaj generalnie mieliśmy już okazję zapoznać się w ramach Muzeum Rytmu, praca, dokumentacja wyobraźni, Ziemia znów jest płaska, czy na sposobach widzenia, w darach przyjaźni, ale ekspozycja Susan Traister, Prophetic Dreaming, jest prezentowana w Muzeum Sztuki w Łodzi w partnerstwie z Modern Art Oxford, gdzie po raz pierwszy pokazano ją jesienią ubiegłego roku. W 2027 roku ta wystawa zostanie zorganizowana w nowej odsłonie przez MIMA w Wielkiej Brytanii. Muzeum Sztuki w Łodzi zaplanowało też bogaty program wydarzeń towarzyszący wystawie, rozbudowaną propozycję taką edukacyjną. Nie mam wątpliwości, że warto i na pewno o wszystkim usłyszycie jeszcze, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Natomiast teraz zapraszam już do Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
1: Muzea w Łodzi.
0: Na krawędzi chaosu. To nowa wystawa. Ona wystartowała chwilę temu, słuchajcie, bo 18 września to przy okazji bardzo ważnego przecież festiwalu wielu kultur, który, no mówimy, zakończył się w ramach minionego weekendu, ale przecież trwa jako festiwal, który przyjął formułę kroczącą w tym roku i kroczyć będzie jeszcze do późnej jesieni. Ale dziś i teraz konkretnie o tym festiwalu w kontekście wystawy kuratorowanej przez Małgorzatę Ludwisiak i Katarzynę Swobodę Na krawędzi chaosu. Jak mówią kuratorki, to dla nas nie tylko metafora kryzysu czy rozpadu świata, który znamy. To także szczególny moment, w którym dotychczasowe struktury tracą stabilność, a jednocześnie pojawia się możliwość wyobrażenia i stworzenia nowych form współistnienia. Interesują nas strategie przetrwania, ale także to, czego możemy nauczyć się od innych kultur, od wspólnot, od organizmów i ekosystemów. Chcemy przyjrzeć się temu, czy w sytuacji kryzysu możemy odejść od modelu opartego na indywidualizmie na rzecz współzależności i współpracy. Z jednej strony to jest wystawa, która no, mówi nam o rozpadzie świata, prawda? Konfrontuje nas z tym zjawiskiem, o nie pyta, o nie zaczepia. Rozpad świata, jaki znaliśmy, rozpad tego porządku. Z drugiej wskazuje na różne formy wspólnotowości, na nowy porządek, na rekonstrukcję po dekonstrukcji, że tak nawiążę jeszcze do jednej z wystaw. Relacja, wiedza jako możliwe odpowiedzi na rozpad. Prawda? Artystki i artyści pochodzący z bardzo różnych przestrzeni, z różnych kręgów kulturowych, z różnych kontekstów też geograficznych, dzielą się swoimi doświadczeniami, swoją refleksją, swoją myślą, ale także przeczuciem w formie artystycznej, wręcz poetyckiej. A propos tego, jak wygląda świat, jak poradzić sobie z tym światem, jak odpowiedzieć na wyzwania tego świata. Temat bardzo złożony, bardzo rozbudowany. Jak dodają tutaj kuratorki, chcemy, żeby wystawa nie zatrzymywała się na diagnozie kryzysu. Ważne jest dla nas pytanie o to, co może pojawić się w miejscu rozpadających się struktur. Czy możemy nauczyć się funkcjonować inaczej? Bardziej wspólnotowo, bardziej współzależnie, z większą uważnością na inne formy życia i wiedzy. Być może właśnie moment zachwiania systemu pozwala nam zobaczyć, że istnieją inne sposoby organizowania świata, podkreślają kuratorki. Tytuł wystawy to jest właśnie ta złożoność, ten proces. Krawędź chaosu oznacza stan, jak czytam, w którym system utracił stabilność, lecz nie przekroczył jeszcze granicy rozpadu. Systemy biologiczne i społeczne dążą do takiej formy adaptacji, która pozwala im funkcjonować właśnie w tym obszarze dynamicznej równowagi. Proces ten określany jest mianem adaptacji do krawędzi chaosu i zachodzi najskuteczniej w strukturach zdecentralizowanych, opartych na współpracy, a nie hierarchii. W perspektywie społecznej rodzi to pytanie o możliwe formy wspólnotowości, które no, mogłyby stać się taką odpowiedzią na współczesne kryzysy, także w ich najbardziej radykalnych przejawach. No właśnie, mamy tutaj bardzo ciekawą opowieść, tak jak to podkreślają organizatorki z różnych przestrzeni. Dzieła opowiadają o bardzo różnych problemach świata, jednostki, ale także i społeczeństw. Mamy zatem dzieła potężne, spektakularne, jeżeli chodzi na przykład o wideoart, są rzeźby. Mówimy o funkcjonowaniu poza granicą chaosu, tutaj też wideo, choćby z Iranu, słuchajcie. To też taka wizja fotograficzna o niepokojącym przeczuciu nadchodzącej zmiany. No, to wszystko jest oczywiście z jednej strony, tak jak mówię, pytaniem, refleksją na temat współczesnego świata, zagrożeń i tych wszystkich, powiedzmy sobie, zjawisk niepokojących. Z drugiej strony to też właśnie wspólnotowość, taka struktura wzajemnego wsparcia, taka opowieść o budowaniu nowego porządku. Za dziś dziękuję. Będę z Wami jutro. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Witaj, w czym mogę ci dzisiaj pomóc?
5: Pokaż mi technologię przyszłości.
4: Z przyjemnością. Spotkajmy się w Galerii Łódzkiej.
6: Odkryj możliwości AI od 18 do 26 września. Przyjdź na bezpłatne warsztaty AI do Galerii Łódzkiej. Przetestuj Google, Apple Vision Pro lub Holbox, a w sobotę 19 września sprawdź, co potrafi robot humanoidalny. Galeria Łódzka. Włącz przyszłość.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Some people call me the space cowboy.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że